0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
1: Dziś czwartek, to 9 dzień lipca. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Wieczorem Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. W związku z decyzjami prezydenta Donalda Trumpa o kolejnych atakach wczoraj mocno zdrożała ropa naftowa. Jak to wpływa na ceny paliw w Polsce? Program CPN może być ponownie uruchomiony. Na razie nie ma takiej potrzeby, tak mówił Miłosz Motyka, minister energii. O szczegółach Tomasz Terlikowski.
3: Minister zapewniał, że sytuacja jest kontrolowana, a dalszych wzrostów cen nie powinno już być. Jeśli wciąż paliwa są drogie, to dlatego, że sytuacja na rynku jest nadal niestabilna.
4: Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problem z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
3: Istotnym problemem jest także uzupełnianie rezerw paliwowych przez poszczególne państwa, ale to powinno się skończyć w najbliższym czasie.
4: Ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
3: Ale rozumiem, że jeśli dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
4: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku.
3: Jednym słowem, jeśli wojna rozgorzeje na nowo, a to wciąż jest możliwe, to rząd wróci do programu.
4: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi.
3: Deklarował minister energetyki Miłosz Motyka.
2: Dziś przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tematem rozmów ma być zaprezentowany wczoraj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy. Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że stopa referencyjna, od której zależy m.in. wysokość rat kredytów, nadal będzie wynosić 3,75.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Oj, rześki poranek, rześki, najbardziej rześki dzisiaj w Polsce to w Zakopanem, 8,5 stopnia ledwie, ale za to bardzo ciepły w Kołobrzegu, 17,1 stopnia. Proszę, proszę. Co czeka nas w ciągu dnia? No będzie cieplej oczywiście. Nie wszędzie temperatura przekroczy 20, ale no umówmy się, że to będzie granica, której trzymać się będziemy. Czeka nas zmienne zachmurzenie, także przelotne opady deszczu. Uwaga, znów pojawić ma się dość silny i porwisty wiatr. Ostrzegają przed nim synoptycy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, jak pogoda, większa swoboda. A pogoda jaka jest, każdy widzi i słyszeliście przed chwilą, co nas czeka. Upały mają podobno wrócić, a ja gorąco polecam nasze poranne spotkanie. Marek Moc, zapraszam.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. A dziś czwartek, czwarteczek, czwartunio. Przypomnę, do weekendu coraz bliżej. Słońce wstało już, choć nie wszędzie to widać. Zrobiło to 26 minut po godzinie czwartej. 4 minuty przed 21 będzie nam znikać za horyzontem, a dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 17 minut. Czy dzień będzie miły? Na pewno dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Weronika, Sylwia, Zenon, także Aleksander, Adrian, Joanna, Jan Antoni, Adrianna, Mikołaj, Łucja, Róża, Kornel, Zenona, Augustyn, Korneliusz, Cyryl, Anatola, Anatolia, Florianna, Adolfina, Hadrian i Korneli. Wszystkiego dobrego. O, piękna lista dzisiaj ciekawych imion. A jeśli chodzi o nietypowe święta, dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Niektórzy się zastanawiają, swoją drogą, po co zmieniać coś, co działa. No, a może to będzie moment, że coś was zainspiruje. Pamiętajcie jednak, żeby wyjść nieco wcześniej, jeśli chcecie do pracy iść inną drogą.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai. Po reklamie.
0: Bardzo rzeźko dzisiaj w Zakopanem i tak będzie przez cały dzień. Patrzę na termometry i... tutaj według zapowiedzi synoptyków maksymalnie zobaczymy 12 stopni, w Nowym Targu nieco lepiej, bo do stopni 15, ale na niebie rozłożyły się obozem chmury. Wprawdzie będą momenty, gdzie słońce będzie się przebijało, jednak trzeba mieć dzisiaj parasole. Sporo deszczu przez cały dzień.
1: Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na to, co ciekawego działo się na mistrzostwach świata w piłce nożnej minionej doby. Nic, bo to był dzień przerwy, jedyny zresztą. Dzisiaj wszystko wraca do normy, czyli do gry wrócą zespoły Francja-Monako, a jutro Hiszpania spotka się z Belgią. Norwedzy na razie odpoczywają, pomimo tego, że musieli zmienić hotel, bo tam, gdzie mieszkali, straszny hałas podobno był, jakaś budowa, jakaś ruchliwa ulica, ale teraz są szczęśliwi. Hotel miły, choć droższy, no i trzeba było dopłacić. No ale wiecie, to są mistrzostwa świata.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Morze pokazało swoją siłę. Polskie Morze Bałtyckie. Oj, podobno wichury i huragany narobiły bałaganu na polskich plażach. Ale mam nadzieję, że szybko wszystko wróci do normy. Jaką pogodę szykuje nam dzisiaj los? Sprawdzimy po wiadomościach. Te już za moment. O 7:00 zapraszam.
1: Joanna Chmiel, dzień dobry. Już za chwilę w Radiu Alex między innymi o kolejnych zatrzymanych przez policjantów w Zakopanem i Nowym Targu. Zaglądniemy, jak idzie usuwanie skutków powodzi na Zakopiance. Będzie też o hokeju i bieganiu pod górę. Czekam na Was o 7:00 i zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Czwartek, 9 dzień lipca, już 7:00. Zapraszamy Was na kolejne wiadomości.
1: Joanna Chmiel, zapraszam do wysłuchania porannych wiadomości. Zakopiańscy i nowotarscy policjanci odnotowali w ostatnich dniach kolejne zatrzymania. W stolicy polskich Tatr funkcjonariusze na Krzeptówkach zatrzymali 38-latka, który poszukiwany był przez zakopiański sąd. To w związku z karą grzywny za jazdę samochodem bez wymaganych uprawnień. Mężczyzna zapłacił zaległą grzywnę i tym samym uwolnił się od kary więzienia. Natomiast policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zatrzymali 35-letniego mieszkańca miasta, podejrzewanego o przestępstwa narkotykowe. Zabezpieczyli 690 gramów marihuany oraz 26 gramów mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator przedstawił mu zarzuty.
8: Dzieje się na drogach.
1: Przypomnijmy, za Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, że do piątku włącznie, według założeń wykonawcy, na Zakopiance w Białym Dunajcu trwa usuwanie skutków powodzi. Mniej więcej od 7:00 rano wprowadzane jest na tym odcinku wahadło i wtedy ruch jest sterowany ręcznie. O ile pozwoli pogoda, to prace zakończą się w piątkowe południe.
2: Radio Alex jest blisko.
1: Podczas ostatniej sesji miejscy radni podjęli uchwałę o powstaniu jednoosobowej spółki komunalnej pod nazwą Podhale Nowy Targ, spółka z o.o., która ma nie tylko uratować hokej, ale też wspierać rozwój innych dyscyplin.
9: Prezentacja radnego Bartłomieja Garbacza zakładała współpracę między sportowcami, trenerami, szkołami, kibicami i innymi spółkami miejskimi oraz na wstępie zasilenie spółki z budżetu miasta. Radny Jan Sienka punkt po punkcie pozbawiał złudzeń co do powodzenia przedsięwzięcia, prorokując, że na koniec roku spółka osiągnie deficyt około 1,5 miliona złotych. Mimo to 12 radnych zagłosowało za powstaniem spółki, 4 było przeciwnych.
1: Sesję nowotarskiej rady śledziła Beata Deniz-Jastrzębska. A za godzinę do miasta wracamy. Tematem będą jednak parkingi. Najbliższa sobota w stolicy polskich Tatr to Mistrzostwa Zakopanego w biegu pod górę. Uwaga, dzisiaj ostatni dzień zapisów.
10: Bieg ten składa się z trzech etapów, czyli bieg na Harendzie, bieg na Wielką Krokwię w szlakiem turystycznym i bieg na Wielką Krokwię w schodami. Zapisy trwają na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
1: Mówił Michał Diduch z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem. Szczegóły na radioalex.com.pl. Tyle teraz ode mnie, pora na kraj i świat.
3: Dymisji nie ma, jest plan na reformę ochrony zdrowia. Zaprezentowała go wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: A jakie są jego założenia? O tym Kacper Wróblewski.
11: To między innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy. Medycy mają zarabiać nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Oprócz tego lekarz ma być zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a jeżeli będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Jeśli chodzi o propozycje, które odczujemy my, pacjenci, to jest tego niewiele. Przyspieszenie programu e-rejestracja i wprowadzenie e-kolejki.
12: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
11: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. To dopiero propozycje. Ustawy najpierw muszą trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu.
8: Europa i Kanada przejmują większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Rosja jest głównym zagrożeniem dla Zachodu, a Ukraina otrzyma pomoc militarną i finansową.
3: To główne ustalenia po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze.
8: To przenieśmy się do tureckiej stolicy. Jest tam Michał Radkowski.
3: Michale, co zapisano w deklaracji końcowej?
13: To 6 punktów. Po pierwsze, przypomnienie, że wciąż obowiązuje artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego. Jeśli jedno z państw już zostanie zaatakowane, inne przyjdą mu z pomocą. Po drugie, nie ma zgody, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Po trzecie, Europa i Kanada zobowiązują się bardziej zadbać o własne bezpieczeństwo. Po czwarte, wreszcie, Rosję uznano za długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności państw sojuszu. Po piąte, Ukraina w tym roku dostanie co najmniej 70 miliardów euro pomocy. A ostatni punkt dotyczy rozwoju przemysłu obronnego. Ma na to pójść przynajmniej 50 miliardów dolarów.
14: Wyjeżdżamy z Ankary po szczycie NATO, przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony.
13: Podsumował ten szczyt prezydent Karol Nawrocki.
14: Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał.
0: Pochmurno i mokro, tak w Wielkim Skucie można określić pogodę, jaka dzisiaj panować będzie na Podhalu. Do tego jeszcze wiatr dość nieprzyjemny, wiejący z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr jednak będzie się nam pogarszał. No jak tu się cieszyć, kiedy w Zakopanem 12 stopni dzisiaj zapowiadają synoptycy, to maksymalna temperatura. No jutro będzie trochę lepiej, 17, w sobotę 18, w niedzielę 17. 20 ma powrócić dopiero na początku przyszłego tygodnia. To już 9 dzień lipca, dziś czwartek, czwarteczek, czwartuniu, do weekendu coraz bliżej. To informacja dla tych, którzy nie są na wakacjach, bądź też urlopie. Dla ludu pracującego za chwilę wracamy do dobrego grania.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato, ale też oczywiście o tej porze nie zapominamy o dobrej radzie na dobry dzień. Czas na horoskop. Na początek baran. To jeden z tych dni, kiedy odwaga i zdecydowanie mogą otworzyć przed tobą nowe możliwości. Jeśli od dawna zastanawiasz się nad zmianą lub nowym wyzwaniem, właśnie teraz warto zrobić pierwszy krok. Lew. Dobra energia będzie ci towarzyszyć od samego rana i udzieli się również osobom z twojego otoczenia. Ktoś może poprosić cię o wsparcie lub radę, a twoje słowa okażą się wyjątkowo cenne. I jeszcze ryby. Nie wszystko musi być zaplanowane, aby zakończyło się sukcesem. Czasem najlepsze rzeczy dzieją się zupełnie spontanicznie. Dzień zakończy się miłym akcentem, który pozwoli ci spojrzeć na wiele spraw z większym optymizmem. Dobrego dnia.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Słońce jakby mniej, a miłośnicy opalania czasami korzystają z form sztucznego słońca. Ale pamiętajcie, zaledwie jedna pojedyncza wizyta na solarium podbija ryzyko zachorowania na czerniaka o 20%. A jeśli zaczniecie tam regularnie smażyć się przed 35 rokiem życia, ryzyko rozwinięcia się tego nowotworu urasta do kosmicznych 75%. Dbajcie o siebie, kremy z filtrem, nawet w pochmurne dni, bo przecież promienie UV, tak czy inaczej, docierają do ziemi.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
2: Po reklamie.
9: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Zakopanem czeka nas chłodny dzień. Na termometrach słupki pokażą maksymalnie 14 stopni. Do godziny 11 możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, później o 16 i 17. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie w normie. W Krościenku i Szczawnicy dziś na termometrach maksymalnie 18 stopni. W nocy temperatura osiągnie 11 stopni.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. No, takie sytuacje zdarzają się w wakacje i pojawiają się również takie informacje. Rzecz działa się na Pomorzu. Pewien Szkot wynajął nocleg w Gdańsku. Tam uczestniczył w spotkaniu, no nie ukrywajmy, z sporą ilością alkoholu. Jak się okazuje, obudził się w lesie, 30 kilometrów dalej. Poprosił o pomoc lokalsów, no i ta nadeszła. Policja przyjechała po 2 godzinach, a pan zdecydował się, że jednak sam wróci. 30 kilometrów od miejsca imprezy, sam w lesie. No, wiemy, że Szkoci to twardy naród, ale jednak z naszymi rodakami raczej nie powinni biesiadować.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno Ławecka, Radia Alex.
4: Jaka Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
6: Po bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Za chwilę u nas wiadomości, a u nas taka historyczna ciekawostka. 9 dnia lipca w 1877 roku. 877 rozpoczął się pierwszy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. A tegoroczny Wimbledon powoli zmierza do wielkiego zakończenia.
1: W wiadomościach o 8 wracamy na sesję nowotarskiej rady, bo tutaj zapadła decyzja w sprawie parkingowej strefy i cen tam obowiązujących. Sprawdzimy także, na jakie cele gmina Poronin przeznaczy niedawno kupioną działkę. Szczegóły w Radiu Alex już za chwilę. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bailowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
5: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
7: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
8: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
9: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
8: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
10: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
9: To jakbyś nie był tam wcale.
8: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
11: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.
0: Czwartek, 9 dzień lipca. To w kalendarzach. Na zegarach godzina 8. Pora na wiadomości.
1: Zaczynamy kolejne poranne wiadomości w Radiu Alex. Zapraszam, Joanna Chmiel. Radni miasta Nowy Targ przyjęli jednogłośnie poprawki w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych, a także wysokości stawek opłat za parkowanie. Wśród najważniejszych zmian znajdują się m.in. rozszerzenie terytorialnego zasięgu tej strefy oraz podwyżki stawek za parkowanie. Zmianie ulegnie także cena abonamentu mieszkańca. Dotychczas dla osób mieszkających w centrum jednolita stawka to 35 zł. Nowa będzie o 15 zł wyższa, natomiast nie uprawnia już wyłącznie do parkowania wzdłuż jednej ulicy, a w obrębie jednego sektora. O tym, kto z opłat jest zwolniony i od kiedy nowe przepisy wejdą w życie, przeczytacie na radioalex.pl.
14: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Już dawno mieliśmy chrapkę na te działki, mówi wójt gminy Poronin Anita Żegleń, a my pytamy, na co zostaną przeznaczone niecałe 24 ary w centrum Poronina, na które gmina właśnie wydała milion 200 tysięcy złotych.
15: Bo nie ukrywam, że lokalizacja jest bardzo dobra z punktu widzenia Urzędu Gminy. Jest to miejsce w centrum miejscowości, gdzie będzie mógł powstać budynek wielofunkcyjny. Przede wszystkim pod działalność usługową, ale docelowo, żeby jeszcze wspomogło braki urzędu, jeśli chodzi o lokale. My ciągle borykamy się z brakiem parkingu w centrum naszej miejscowości.
1: Pani wójt zaznacza, że za 3 lata kończy swoją drugą kadencję i nie będzie mogła kandydować na to stanowisko po raz trzeci, więc ostateczną decyzję o przeznaczeniu nieruchomości podejmie już kolejny wójt.
16: Twoje sprawy.
1: Opublikowano wyniki matur. Centralna Komisja Egzaminacyjna podsumowała, jak poszło w tym roku zdającym. W czołówce znaleźli się maturzyści z Małopolski.
17: Do matury przystąpiło w tym roku ponad 300 tysięcy absolwentów szkół średnich. 81% z nich zdało. Wśród nich przodują maturzyści z Małopolski. Byli najlepsi z języka polskiego, a z matematyki wyprzedzili ich tylko uczniowie z województwa mazowieckiego. Trochę gorzej wygląda zestawienie z języka angielskiego. Maturzyści z Małopolski znaleźli się na trzecim miejscu. Wyprzedzili ich zdający z województwa mazowieckiego i dolnośląskiego.
1: Mówiła Beata Denis Jastrzębska, a my ciągle jeszcze trzymamy kciuki za tych, którzy będą zdawać w sierpniu egzaminy poprawkowe. A o 9:00 między innymi zaglądniemy na sabałowe bajania. Teraz w Radiu Alex Anna Wachowska i Tomasz Weryński oraz komentarze po zapowiedziach reformy w ochronie zdrowia.
18: Propozycje Ministerstwa Zdrowia są niewystarczające, tak członkowie koalicji rządzącej komentują zapowiedź reformy służby zdrowia.
19: Wśród propozycji minister zdrowia są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
18: Witamy Kacpra Wróblewskiego.
19: Kacprze, rozmawiałeś z politykami. Są za czy przeciw?
20: Lewica ocenia, że propozycje nie uzdrowią wielu bolączek systemu ochrony zdrowia. Senator Wojciech Konieczny podkreśla, że niektóre przepisy będą wymagać doprecyzowania.
21: Należy natomiast poczekać na konkretne rozwiązania na zapisy, ponieważ niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia, to mówię od razu.
20: Reformę zaproponowaną przez Jolantę Sobierańską-Grędę krytykuje PSL.
22: Ja oczekiwałem odważnych propozycji reformujących, a tu zamiast tego mamy propozycje zakonserwowania, załagodzenia, być może jakiegoś cięcia wynagrodzeń.
20: Podkreśla poseł Marek Sawicki, w najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają rozmawiać liderzy koalicji.
19: Chwalił nas amerykański prezydent i sekretarz generalny NATO. Sami też wracamy zadowoleni z Ankary.
18: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że na szczycie wszystkie cele Polska zrealizowała, a szef MSZ-u Radosław Sikorski ocenia ostatnie 2 dni w Turcji, zacytujmy, powyżej oczekiwań.
19: Michał Radkowski, nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO do Ankary. Powiedz, Polska faktycznie ma powody do zadowolenia?
23: Jeśli się wsłuchać w takie głosy... Trumpa, który mówi o Polsce jako cudownym kraju, który ma świetnego prezydenta.
24: You have already basically achieved all the targets.
23: I Marka Rutte, który pochwalił nas, że osiągnęliśmy już wszystkie cele postawione na poprzednim szczycie, więc przeznaczamy 5% PKB na obronność, no to możemy być zadowoleni. Prymus chciałby się o nas powiedzieć, tak też sami o sobie mówiliśmy w Ankarze, ustami reprezentujących tu nas polityków. Prezydent i dwaj wicepremierzy mówili jednym głosem, powtarzali jak mantrę, że jesteśmy wzorowym sojusznikiem. A z czym wracamy? Między innymi z podpisanym przez Polskę, Stany i 3 europejskie kraje porozumienie o utworzeniu w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot, obecnych też u nas. Są szanse, że to centrum powstanie w Polsce i Polska najpewniej zorganizuje ważną międzynarodową konferencję o dostawach strategicznych minerałów niezbędnych do produkcji uzbrojenia. Skorzystać na tym mają polskie firmy.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
18: Dzisiejszy poranek zapowiada się w Nowym Targu i Bukowinie Tatrzańskiej jako chłodny, z częściowym zachmurzeniem i opadami deszczu. Temperatura w pierwszej części dnia wyniesie około 13 stopni Celsjusza, a powietrze będzie świeże, górskie. W dalszej części dnia w Nowym Targu i Bukowinie Tatrzańskiej spodziewane są przejaśnienia, a temperatura wzrośnie do maksymalnie 17 stopni. Wiatr północno-zachodni będzie umiarkowany.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Czwartkowy poranek, za chwilę wracamy do dobrego grania. A nie wiem, czy słyszeliście, że w 2007 roku po 89 latach w Buenos Aires spadł śnieg. U nas też temperatury nie najwyższe, ale o śniegu na razie nie ma mowy. No to co, coś gorącego do zagrania? Oczywiście, że mamy.

0: Czwartkowy poranek to muzyka wybrana na lato. Już w kolejny piątek widzowie na dużych ekranach zobaczą Matta Damona w roli Odyseusza. No a sam reżyser zachwycił się po raz pierwszy, kiedy ujrzał aktora na planie. Ten zdjął koszulkę i no rzeczywiście robi wrażenie. A co jest największym koszmarem filmu kostiumowego? To tatuaże. Bo jak opowiedział prasie reżyser podczas pierwszej przymiarki obsady drugoplanowej, przyszło wielu młodych aktorów i wszyscy mieli jakiś tatuaż, a to oznacza godziny charakteryzacji. Trzeba wszystko zakryć, a potem deszcz, wiatr i kostium i tak je zetrą. No to jest koszmar, to jest koszmar. No cóż, ale na ekranie doceniamy ciężką pracę również charakteryzatorów.
1: Radio Alex.

0: Yeah. Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Jak tam wasze podróże wakacyjne? Wszystko zaplanowane? No, w Polsce coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości mamy na drogach szybkiego ruchu. I bardzo dobrze, bo rzeczywiście poprawia to bezpieczeństwo. Nie wszyscy zadowoleni, ale na przykład w Hiszpanii poszli już o krok dalej. Hiszpania, tam służby drogowe wprowadzają zaawansowane systemy AI, inteligentne kamery. Na razie skupiają się na kontroli ciężarówek i autobusów. Ta technologia pozwala zdalnie odczytać dane z tachografów, sprawdzić, czy kierowca przekracza obowiązkowe limity czasu pracy, czy korzysta z przerw. No i to bez zatrzymywania na drodze. Tak więc zatrzymywane są tylko te ciężarówki, co do których rzeczywiście są spore podejrzenia. AI również śmiało wkracza na drogi.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!

0: Arbuz ze skrzyni? Złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańską energia Soko Orkestra.

0: A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, Wiosny Tarczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
1: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
2: Świeżo tutaj jest.
3: Po reklamie.
4: 15 stopni Celsjusza zobaczymy dziś w Kościelisku i Czarnym Dunajcu, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie oraz opady deszczu pojawiające się najpierw około 11, a następnie ponownie około 16. W okresach między opadami niebo będzie zmienne, z krótkimi przejaśnieniami, a wiatr zachodni pozostanie umiarkowany. W nocy temperatura obniży się do około 10 stopni.
5: Radio Alex.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Czasami się zastanawiam, czy to jest ekonomia, czy pseudoekonomia, bo pojawiła się w sieci taka informacja, że gdyby 10 najbogatszych kolesi na Ziemi nagle straciło 99,9% swojego potężnego majątku, to każdy z nich i tak wciąż byłby bogatszy niż 99% całej globalnej populacji. Trzeba to policzyć, no ale to przynajmniej w moim przypadku mogłoby zająć sporo czasu. A może trzeba zapytać AI?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
2: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana na lato. Radio.

0: Dziś czwartek, 9 dzień lipca. Tego dnia urodzili się m.in. Zdzisław Maklakiewicz, znakomity polski aktor, Bon Scott, legendarny wokalista grupy AC/DC, Tom Hanks, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, a także Dr. Botwe, niemiecki DJ, muzyk. Ktoś jeszcze coś kojarzy z jego twórczości? Pewnie tak, a my za moment skupimy się na najważniejszych wiadomościach. Startują o 9.
1: W tych porannych wiadomościach będzie kolejna porcja informacji z zabałowych bajań. Planujecie pojechać na koncert gwiazdy? Mamy dla Was informację UOKiK, która na pewno się przyda. O tym między innymi porozmawiamy o 9:00. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
5: Kany!
4: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
5: Jaka Ławecka?
4: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
6: Sponsorem programu Ślebodno-Ławecka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
7: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
8: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje Ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
12: Zapoluj 3-2 w Half Price.
13: Po reklamie.
0: Minęła już godzina 9:00, w czwartek o poranku pora na kolejne wiadomości.
1: Joanna Chmiel, zaczynamy wiadomości o 9:00. Mamy lato i wakacje, a to oznacza, że możemy przebierać w ogromnej ilości różnych imprez, w tym biletowanych koncertach gwiazd. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega, że możemy tu trafić na oszukańcze praktyki typu bilety wyprzedane, a tu na przykład w sieci pojawiają się oferty tak zwanych ostatnich wejściówek.
14: Zanim kupimy lub sprzedamy bilet, sprawdźmy regulamin wydarzenia, szczególnie zasady zwrotu, przekazywania wejściówek i na przykład zmiany danych na bilecie imiennym. W przypadku biletów na koncerty i festiwale z konkretną datą nie przysługuje nam standardowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej online w ciągu 14 dni. Przy zakupie z drugiej ręki zwróćmy szczególną uwagę na wiarygodność strony lub sprzedawcę, na poprawność adresu domeny lub błędy w treści. Zwracajmy uwagę też na podejrzanie niską cenę.
1: Mówiła Agnieszka Kowalska z UOKiK, a więcej ostrzeżeń znajdziecie na radioalex.pl. U nas w regionie mamy koncerty oraz świetną zabawę w każdy weekend i nie tylko. No i oczywiście bez żadnych tego typu zdarzeń. Teraz zabieram więc Was do Bukowiny Tatrzańskiej, bo tutaj wczoraj rozpoczęły się 60. sabałowe bajania, a dzisiaj kolejne emocje. Jury rozpoczyna pracę o 10:00, potem chwila odpoczynku i powrót do przesłuchań konkursowych o 15:00, a wieczorem murowana zabawa z Teklą, Klebetnicą i Kamratami. Będzie też potańcówka z Wierchowianami. Są także różne ciekawe wydarzenia towarzyszące tej imprezie, ale o tym w Radiu Alex za godzinę. A może chcecie zaglądnąć do muzeum? No to na przykład to Tatrzańskie proponuje nie tylko wystawy stałe, ale również czasowe. W Willi Okrza jest to Nasza Rzecz. 150 lat od założenia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem.
3: Część z tych obiektów jest pokazywana po raz pierwszy. Część być może nie będzie dostępna przez długi czas po zakończeniu wystawy. W związku z tym warto prześledzić historię jednej z najważniejszych placówek edukacyjnych.
1: Drugą wystawę czasową można obejrzeć w gmachu głównym przy Krupówkach. To czarno-białe szaleństwo, Tatry, modernizm, fotografia.
3: Mamy tam dużo fotografii przedstawiających zimowe widoki tatrzańskie. To też prezentacja zdjęć, które znajdują się w archiwum Muzeum Tatrzańskiego, a które były pokazywane ostatni raz w 1926 roku.
1: Do odwiedzenia wystawy zachęcała Julita Dębowska z Muzeum Tatrzańskiego. Teraz w Radiu Alex Anna Wachowska oraz Tomasz Weryński i pacjenci niezostawiający suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia.
5: To pudrowanie rzeczywistości.
13: System po prostu nie działa.
5: Mieszkańcy Warszawy nie pozostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia, które zaprezentowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie.
13: Wśród zmian są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
5: Co na to pacjenci?
15: Pracując płacimy składki. Teraz wszystko praktycznie jest prywatne. Gdyby te składki spłacać na swoje konto, te 20 lat wcześniej, to by człowiek się nie martwił lekarzami, to by się zapisało za tydzień wcześniej i nie było żadnego problemu, a tak, no niestety, mamy jak mamy.
16: Taki prawdziwy plan poprawy nie może się stworzyć w ciągu kilku dni. Pan premier sobie zażyczył, to wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Odgrzewane jakieś pomysły, pewnie nic więcej na chwilę obecną.
13: Kłopotliwy prezent dla przywódców państw NATO.
5: Rewolwery z wygrawerowanym nazwiskiem i ostrą amunicją podarował na pamiątkę szczytu w Ankarze prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan.
17: Dzień dobry. Każdy z obdarowanych otrzymał też notę zwalniającą broń z kontroli eksportowych. Przywódcy państw sojuszu, w których obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące prawa do posiadania broni, znaleźli się w trudnej sytuacji. Brytyjski premier podkreślił, że musiał zostawić rewolwer w Turcji, bo wwiezienie go do Wielkiej Brytanii byłoby niezgodne z prawem. Według BBC broń zabezpieczyli brytyjscy urzędnicy w Turcji. Spersonalizowane rewolwery z wygrawerowanymi nazwiskami, a także ostrą amunicją miały wprawić liderów w zakłopotanie. Nie wiadomo, ilu z nich zabrało prezent ze sobą, a ilu pozostawiło w placówkach dyplomatycznych w Turcji, unikając złamania prawa w swoim kraju. Choć i tutaj w wielu przypadkach może wchodzić w grę naruszenie przepisów dotyczących przechowywania broni w ambasadach. Wall Street Journal poinformował, że taki prezent otrzymał również prezydent Donald Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
18: Dzisiaj na termometrach 17 stopni Celsjusza zobaczymy w Ochotnicy i Czorsztynie, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie oraz chłodne podgórskie powietrze. W ciągu dnia pojawią się przejaśnienia, a wiatr zachodni pozostanie umiarkowany. Synoptycy na dziś w tych miejscowościach przewidują krótkie opady deszczu o godzinie 15. W nocy maksymalnie 12 stopni.
0: 9 dzień lipca, dziś dzień chodzenia do pracy inną drogą. Inną to nie zawsze znaczy najdłuższą, albo po prostu jest to droga inspirująca. Kto wie? My wracamy do dobrego grania w czwartkowy poranek.
2: Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Na muzyce się teraz skupimy, właściwie na artystach, bo nie wiem, czy wiecie, zbliża się 30. rocznica wydania Wannabe grupy Spice Girls. No i podobno panie chcą uczcić tę okoliczność przyrody w sposób huczny i wspólny przede wszystkim. No bardzo dobrze, choć nie zawsze powroty do przeszłości bywają dobre. Legendy scen rockowych wydają swoje nowe płyty. Słyszeliście o nowej płycie The Rolling Stones, a także grupa U2 popełniła nowy utwór po 10 niemal latach, bo ostatnią płytę wydali w 2017 roku. Fachowcy dość sceptycznie podchodzą do tego wydawnictwa, bo nazywają to trochę odgrzewanymi kotletami. No nie wiem. Ale wiecie, jak to z muzyką jest. Lubimy te melodie, które znamy. I o to w tym wszystkim chodzi.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości.

0: Caterolka, resort Bania, Piosenka Dżańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Dzisiaj na termometrach 17 stopni Celsjusza zobaczymy w Czarnej Górze i Białce Tatrzańskiej, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie oraz chłodne górskie powietrze. W ciągu dnia pojawią się przejaśnienia, a wiatr północno-zachodni pozostanie słaby. W godzinach późniejszych możliwe są krótkie okresy słońca, a przebieg dnia pozostanie stabilny. W nocy słupki pokażą maksymalnie 11 stopni.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek. Zostajemy jeszcze w temacie muzyki, bo jak się okazuje, w trakcie finałowego meczu Mistrzostw Świata będzie 11-minutowa przerwa. Pierwsza w historii FIFA. Oni to po raz pierwszy sporo rzeczy na tych mistrzostwach robią. Dobra, wystąpią gwiazdy sceny muzycznej i będzie Madonna, będzie Shakira, ale uwaga, pojawiła się też informacja, że na scenie zobaczymy Justina Biebera. Zresztą on sam przekazał tę informację swoim fanom. No to co, czekamy na muzyczny akcent finału Mistrzostw Świata. To wszystko w niedzielę, 19 lipca. No i co? I potem? Potem koniec i przerwa. Na 4 lata.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Señore, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Wracamy do dobrego grania po godzinie 10. A u nas w programie kilka podpowiedzi, co ciekawego można robić, kiedy pogoda nie zawsze sprzyja wypoczywającym. To wszystko u nas w kolejnej godzinie naszego muzycznego spotkania.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex ponownie zaglądniemy na zabałowe bajania. No i obowiązkowo sprawdzimy prognozę pogody, bo mamy w regionie mnóstwo świetnych imprez plenerowych. Słyszymy się o 10:00. Joanna Chmiel, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Masz szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: miesięcznym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Dziś czwartek, to 9 dzień lipca. Jest 10. Pora na wiadomości.
5: Zapraszam, Joanna Chmiel. Program trwających do niedzieli w Bukowinie Tatrzańskiej jubileuszowych 60. sabałowych bajań to oprócz przesłuchań konkursowych także wiele spotkań.
6: Mamy ogólnopolską wystawę twórczości ludowej świetlicy Domu Ludowego. Mamy kiermasz sztuki ludowej przed Domem Ludowym, degustację potraw regionalnych, mamy rodzinne zawody strzeleckie o sabałową flintę, wycieczkę w stylu retro śladami bukowiańskich przewodników na Rusinową Polanę. Mamy pierwsze zbójnickie igrzyska i konkurs z ręcznościowo-szybkościowy o bukową beckę i złotą pipę. A i dla dzieci oczywiście też mamy przygotowane bajaniowe śpasy.
5: Podpowiada słuchaczom radia Aleks Piotr Kuruc z Bukowiańskiego Centrum Kultury Dom Ludowy.
7: Wiadomości w radiu Aleks.
5: Jak słyszeliście, dużo zajęć w plenerze i to nie tylko podczas tej imprezy, więc sprawdźmy, jakie też są prognozy.
8: W czwartek nadal bez zmian pogodnie. Mogą zdarzać się jakieś symboliczne opady deszczu. Temperatura bez większych zmian maksymalnie 15-17 stopni, natomiast o poranku spadnie do zaledwie 6-8. No i jeśli chodzi o weekend, też prognozy nie dają nam większych nadziei na zdecydowane ocieplenie. Raczej temperatura tutaj na Podhalu maksymalna będzie się wahać w okolicach 20 stopni. Przeważać będzie słońce. Jeżeli pojawią się opady deszczu, to raczej takie niewielkie. No, chyba że prognozy się nagle zmienią i no, śledźmy je na bieżąco, natomiast no, nie będzie tak źle.
5: Z tego wniosek, że na sabałową noc zdecydowanie trzeba będzie wziąć cieplejsze ciuszki, a powiedział o tym Beacie Denis Jastrzębskiej, szef zakopiańskiej stacji IMGW Paweł Parzuchowski.
7: To są wiadomości z Podhala.
5: W Łopusznej jutro otwarcie wystawy pod tytułem Mali Gazdowie – Dzieciństwo pod Tatrami. Początek wernisażu o godzinie 17 w tamtejszym dworku. Ta ekspozycja to obraz dzieciństwa w tradycyjnej kulturze wiejskiej polskiego Podtatrza, ujęty w fotograficzne kadry. Odnosi się do okresu końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Przybliża czas dzieciństwa niełatwego, ubogiego w ubrania, zabawki, obarczonego licznymi obowiązkami, ale też niepozbawionego ciepła i radosnych przeżyć. Ale to już musicie zobaczyć sami. Jeżeli nie zdążycie na wernisaż, to można ekspozycję oglądać od najbliższej soboty do 1 czerwca przyszłego roku. A teraz w Radiu Alex m.in. odpowiedź na pytanie, czekolada przed wizytą na siłowni? Oto co usłyszeli Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
9: Szereg uwag do najnowszego projektu zmian w szpitalach zaprezentuje dzisiaj Naczelna Rada Lekarska w czasie spotkania z szefową resortu zdrowia.
10: Chodzi o zaprezentowane wczoraj propozycje rządu. Wśród nich jest maksymalny poziom wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę.
9: Komentarze zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
11: Dzień dobry.
10: Michale, co lekarze o 11 zamierzają powiedzieć szefowej resortu zdrowia?
12: Podzielą się przede wszystkim obawą, że te zmiany mogą uderzyć w pacjentów małych szpitali powiatowych. Tam są teraz największe problemy ze znalezieniem lekarzy. I właśnie te wyższe zarobki dla nich pozwalają wypełnić grafiki. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, przypomni dziś jeszcze ich inną propozycję, jak regulować pensje.
13: Apelujemy o 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na etacie. Z naszych danych wynika, że 1/3, a nawet trochę więcej lekarzy porzuciłaby wtedy kontrakty i przeszła na zatrudnienie etatowe.
12: Lekarze przypominają, że pomysł górnego limitu zarobków ministerstwo przedstawiło już w ubiegłym roku. Wtedy sprzeciw medyków był tak silny, że rząd ostatecznie wycofał się z tego pomysłu. Wielu lekarzy dzisiaj chce podobnego scenariusza.
10: Silny deszcz z burzami nadciąga nad północno-wschodnią i wschodnią Polskę.
9: Alerty pierwszego stopnia obejmują województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz część Mazowsza i Lubelszczyzny.
10: Lokalnie może spaść nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy.
9: Ostrzeżenia będą obowiązywać do piątkowego wieczoru. Czekolada przed wizytą na siłowni?
10: Zaskakujące sugestie naukowców Uniwersytetu w Kuala Lumpur w Malezji przynosi Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa. Problem w tym, że oni wcale nie sugerują, by czekoladę jeść.
11: Niestety, tylko wąchać. Twierdzą, że już sam zapach czekolady, zwłaszcza gorzkiej, tuż przed oraz w trakcie ćwiczeń może znacząco poprawić wydolność podczas treningu siłowego, nawet jeśli ćwiczymy na czczo. Tak pokazały badania z udziałem 23 zdrowych, umiarkowanie wytrenowanych mężczyzn w wieku od 20 do 25 lat. Pod wpływem zapachu czekolady wykonywali zdecydowanie więcej powtórzeń ćwiczeń bez większego wysiłku. Kto by pomyślał, że to takie proste?
10: No właśnie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Maksymalnie 15 stopni pokażą dzisiaj słupki na termometrach w Zakopanem, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie. Po południu około 16 możliwe są przelotne opady, wiatr pozostanie umiarkowany, a ciśnienie stabilne. Wieczorem temperatura zacznie spadać, a noc przyniesie około 10 stopni Celsjusza przy częściowym zachmurzeniu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Weronika, Sylwia i Zenon, a także Aleksander czy Joanna świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeszcze raz od nas najlepsze życzenia. Wracamy do dobrego grania.
7: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Ruszyły te panowskie letnie poszlaki. To między innymi edukatorzy na szlakach, rodzinne wycieczki i spotkania o zwierzętach. Więcej szczegółów ma Joanna Chmiel.
1: Codziennie od 11 do 15 o każdej pełnej godzinie edukatorów można spotkać na Rusinowej Polanie, przy Czarnym Stawie Gąsienicowym, na Polanie Kopieniec, na Nosalowej Przełęczy, na Kalatówkach, na Wielkiej Polanie Małołąckiej, na Czerwonej Przełęczy oraz nad Smelczyńskim Stawem. W poniedziałki i środy od 9 rodzinne wycieczki z przewodnikiem po tatrzańskich trasach. We wtorki od 18 w Zakopiańskim Centrum Edukacji Przyrodniczej bezpłatne spotkania poświęcone m.in. zwierzętom Tatr, burzom, pasterstwu, torfowi, czy też trującym roślinom. W czwartki od 13 również w centrum, ale w Dolinie Kościeliskiej, warsztaty malarstwa na szkle, a w Zakopanem tego dnia od 16 bezpłatne zwiedzanie kuźnic.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
5: Kany!
4: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
5: Jako Ławecka?
4: Ślebodno! Każdy piątek po 13. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
2: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
6: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow.

0: bochnia.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
10: Wyobraź sobie miejsce, gdzie tradycja spotyka przyszłość, a kreatywność nie zna żadnych granic. Już 12 lipca tym miejscem będzie Raba Wyżna. Festiwal kreatywny otworzy widowiskowa parada kreatywności. Potem w miasteczku kreatywnym czekać Was będą warsztaty, teatr uliczny, folklor i nowe technologie. A wieczorem wystąpią nowator i zespół Weekend. Festiwal kreatywny w Rabie Wyżnej, 12 lipca. Przyjdź, twórz i daj się porwać wyobraźni.
11: Po reklamie.
12: Dziś temperatura w Nowym Targu i Bukowinie Tatrzańskiej wzrośnie maksymalnie do 17 stopni Celsjusza, a przez cały dzień przewidywane jest częściowe zachmurzenie z opadami o 11. W różnych porach dnia pojawią się liczne przejaśnienia, a północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Aura pozostanie stabilna, chłodna i bez gwałtownych zmian. W nocy na termometrach maksymalnie 11 stopni.
13: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex mamy dla Was propozycję, jak spędzić wakacje. Dziś w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu odbędzie się wernisaż wystawy i spotkanie z poezją. Początek wydarzenia o godzinie 19. Głównym motywem ekspozycji jest dekorowanie ścian w budownictwie drewnianym. Wystawa jest zwieńczeniem projektu badawczego Kropki i Kreski. Upowszechnienie wiedzy o dekorowaniu ścian w drewnianym budownictwie regionalnym. Ekspozycja przybliża publiczności zjawisko ludowej dekoracji ścian drewnianych budynków. Na wystawie zobaczyć można fotografię i dokumentację archiwalną poświęconą tym zanikającym formom zdobnictwa, a także dzieła współczesnych artystów inspirowanych estetyką ludowych malatur. Po wernisażu natomiast rozpocznie się ludźmierskie spotkanie ze słowem, które tym razem będzie poświęcone zmarłej niedawno poetce i twórczyni kabaretu Truteń Wandzie Czubernatowej.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
4: Uczę się włoskiego.
3: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
10: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820-139-80.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
14: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
13: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
15: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
14: To jakbyś nie był tam wcale.
13: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
16: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
17: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
18: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: To czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Zbliżamy się do godziny 11. Wspominałem już dzisiaj o tym, że na zakończenie mundialu wystąpi m.in. Shakira, a ona obecnie wypoczywa sobie nad zatoką Miami Beach na Florydzie. Korzysta z pięknej pogody, no i kąpieli w oceanie. Czego wam sobie życzę, też byśmy tak chcieli.
1: W ostatnich przedpołudniowych wiadomościach będziemy znowu ostrzegać, tym razem w sprawie kwater. A dla tych, którzy w wakacje zamiast wyjazdu planują na przykład kursy czy inną formę dokształcania, mamy ostrzeżenie od UOKiK. Czekam na Was o 11. Joanna Chmiel, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W druku 3D liczy się powtarzalność. Każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w Twojej firmie. Filament Point, Twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: Sobotę Biedronka.
1: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort bania, Piosy Tarczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 11, mamy czwartkowe przedpołudnie. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości.
4: Zaczynamy wiadomości o 11 i wracamy w Radiu Alex do ostrzeżeń w sprawie kwater, bo okazuje się, że oszuści nie próżnują. Przypominamy więc za policją kilka zasad, jak ustrzec się przed fałszywymi ofertami noclegowymi. Punkt pierwszy, warto planować swój pobyt wcześniej. Punkt drugi, sprawdzać zwłaszcza te oferty, które mają podejrzanie niską cenę. A kolejne punkty podpowie Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.
5: Sprawdzajmy, czy istnieje podany adres, ponieważ zdarza się tak, że ogłoszenie dotyczy ulicy bądź adresu, którego nigdy w rzeczywistości nie było lub nie ma. Jeżeli działa obiekt legalnie, powinien być zarejestrowany w Urzędzie Miasta. Na przykład na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane można znaleźć w zakładce baza noclegowa.
4: A co z płaceniem zaliczki?
5: Zaliczkę wpłacajmy na konto bankowe. Każda propozycja przelania pieniędzy za pomocą alternatywnych form firm pośredniczących powinna wzbudzić nasze podejrzenie. Poprośmy o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu za wpłaconą zaliczkę. Opór ze strony właściciela w wystawieniu dokumentu powinien wzbudzić u nas podejrzenia, że coś z tą ofertą jest nie w porządku i zachowajmy całą dokumentację związaną z transakcją, przelewy, e-maile, zarówno te, które wysyłamy, jak i te, które otrzymaliśmy.
4: Podpowiedział Radiu Alex i naszym słuchaczom rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Inną sprawę, ale również niezgodną z przepisami badał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiele osób nie planuje wakacyjnych wyjazdów, a wolny czas chce poświęcić na dokształcanie się podczas różnych kursów. Ostatnio UOKiK nałożył na jedną ze spółek ponad 2,5 miliona kary. Czym sobie na to zasłużyła? Zacznijmy od obietnicy aż 87% zniżki uzyskanej dzięki dotacjom.
6: Jednak taki fundusz nigdy nie istniał. Obiecywano także bezpłatne materiały, za które w rzeczywistości trzeba było zapłacić, kupując inny produkt. Podczas rozmów telefonicznych konsultanci ukrywali handlowy cel kontaktu i dane przedsiębiorcy, nie informując o prawie do rezygnacji. Co więcej, uznawali umowy za zawarte, mimo braku potwierdzenia na trwałym nośniku. Firma bezprawnie twierdziła, że aktywacja kodu do kursu odbiera prawo do odstąpienia od umowy, choć wcześniej w ogóle o tym nie uprzedzała.
4: Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Szczegóły na radioalex.com.pl. Teraz Anna Wachowska i Tomasz Weryński, między innymi o tym, że w przyszłym tygodniu posłowie zdecydują o nowym rzeczniku praw obywatelskich i prezesie IPN-u. Mamy giełdę nazwisk.
7: Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą nowego rzecznika praw obywatelskich.
8: Kandydatką koalicji rządzącej na to stanowisko jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram.
7: Na linii Kacper Wróblewski, witamy.
8: Witamy. Czy znajdzie się większość do poparcia tej kandydatury i co także z innym stanowiskiem prezesa IPN-u?
9: Jeśli chodzi o głosowanie nad wyborem rzecznika praw obywatelskich, tu niemal wszyscy koalicjanci są zgodni, jednak jak mówi Marek Sawicki, w PSL-u zdania są podzielone.
10: Nie jest to kandydatka moich marzeń oczywiście, natomiast jeśli chodzi o prezesa IPN-u, tu większość parlamentarna, a przynajmniej koalicja obywatelska w sprawie kandydatów nie ma nic do powiedzenia.
9: A wszystko dlatego, że kandydata wskazuje kolegium IPN-u, a kandydatem jest Mateusz Szpytma, którego popiera PSL. Głosowanie w Sejmie nad jego wyborem po raz kolejny zostało odłożone w czasie.
11: Przychodzi czas na to, żeby przed wakacjami tę sprawę załatwić, ale będę to wiedział we wtorek.
9: Deklaruje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nieoficjalnie mówi się, że jeśli PSL poprze Sylwię Gregorczyk-Abram, wówczas pozostali koalicjanci dadzą zielone światło, aby Sejm, a potem Senat wybrał nowego prezesa IPN-u.
8: We wtorek oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire.
7: Dwa dni później zespół strażaków zmierzy się w Chicago z Vancouver Whitecaps. No i pytanie, czy polski piłkarz wyjdzie na boisko?
8: I to pytanie kierujemy do amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego. Witamy, Pawle.
12: Dzień dobry. Na razie klub nie potwierdził, czy Lewandowski zagra w tym spotkaniu. Dawkuje emocje. Bilety sprzedawane są z informacją o potencjalnym udziale Lewandowskiego. Prawdopodobnie załatwiane są jeszcze formalności i klub w taki sposób się zabezpiecza. Na pewno we wtorek oficjalna prezentacja. Lewandowski pojawi się na treningu, a potem ma odbyć się konferencja prasowa. Dołączy do trenera oraz dyrektora sportowego klubu. Mają mówić o transferze polskiego napastnika do drużyny strażaków oraz o celach klubu na pozostałą część sezonu.
7: 15 stopni Celsjusza zobaczymy dziś na termometrach w Kościelisku i Czarnym Dunajcu, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie oraz opady deszczu, pojawiające się najpierw około godziny 12, a następnie ponownie około 15. W okresach między opadami niebo będzie zmienne, z krótkimi przejaśnieniami, a wiatr zachodni pozostanie umiarkowany. Wieczorem temperatura obniży się do około 11 stopni.
3: Przyszła pora, żeby się pięknie wam wszystkim pokłonić i podziękować za wspólnie spędzony poranek. No to kłaniam się nisko, dobrej reszty dnia wam życzę. Marek Moc, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
5: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest...

0: 20% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Po reklamie.
5: Dzisiaj na termometrach 17 stopni Celsjusza zobaczymy w Ochotnicy i Czorsztynie, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie oraz chłodne, podgórskie powietrze. Synoptycy na dziś w tych miejscowościach przewidują opady deszczu, w ciągu dnia pojawią się przejaśnienia, a wiatr zachodni pozostanie umiarkowany. Ciśnienie ma być w normie. W nocy maksymalnie 11 stopni.
2: Radio Alex. Muzyka w

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: Biedronka. Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
1: Masz szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Radio Alex. Muzyka.

0: Na Bukowinie ruszyły 60. sabałowe bajania. Znamy już wyniki tegorocznych matur. Małopolsko w krajowej czołówce. Nowy ordynator w zakopiańskim szpitalu. Szczegóły już za chwilę przy mikrofonie Władysław Bioły. Wielkimi krokami zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733 049 049.

0: przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Właśnie minęło południe, innymi słowy 12:00, czas na wiadomości.
4: Jest godzina 12:00. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Mimo, że jest lipiec i wakacje trwają w najlepsze, to dzisiejsze wydanie zacynamy świetnymi informacjami z małopolskich szkół. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wczoraj wyniki tegorocznych matur. Zdający z naszego województwa znaleźli się w krajowej czołówce. 70% małopolskich maturzystów zdało. Choć w egzaminie nie chodzi ino o to, żeby zdać, bo pasowałoby go jeszcze zdać dobrze. Oczywiście zdarzali się tacy, którzy niektóre przedmioty zalicali po prostu brawurowo. Matematyka 32%, tam przyko tangensie ani nie stał się z kosinusem, ani nie z turką. Godo naszym reporterom... W sumie to nikt tak nie godo, bo to Jozek tak maturę zdał poręności roków temu, ale realizator Wiesiek w ogóle nie zdał tel ze polskiego. A potem se kupił świadectwo na armaku od tego samego chłopa, co handlował doktorami i doktorami rehabilitowanymi. Po tej ksiczki kswinę, chybak miał tego nawet nie godać. No nic, zresztą co się będziemy zajmować jakimiś starymi tematami, skoro wyniki tegorocznych matur zna Beata Denis Jastrzębsko.
5: Maturzyści z Małopolski byli najlepsi z języka polskiego, a z matematyki wyprzedzili ich tylko uczniowie z województwa mazowieckiego. Trochę gorzej wygląda zestawienie z języka angielskiego, który wybierano najczęściej jako przedmiot dodatkowy. Maturzyści z Małopolski znaleźli się na trzecim miejscu. Wyprzedzili ich zdający z województwa mazowieckiego i dolnośląskiego.
4: Zmieniamy temat. Zakopane to miasto, które słynie z przeróżnych rzeczy. Zdarzają się wśród nich takie, które są noj. Noj zwykle i soja jaśnica, które jest noj drogso, noj piękniejsze widoki, noj gorszy sezon, noj więcej ludzi. Teraz do zakopiańskich noj dołączył jeden z najlepszych doktorów w Polsce. Szpital powiatowy w Zakopanem zatrudnił na stanowisku ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego profesora Dariusza Samulaka. Według medialnych doniesień uznany doktor i naukowiec odszedł w lutym ze szpitala w Kaliszu po tym, jak tamtejsza placówka zaproponowała mu obniżenie jednej z najwyższych pensji w kraju. Chodzą słuchy, że roczne wynagrodzenie profesora w zakopiańskim szpitalu miałoby sięgać 1,5 miliona złotych. Skąd o tym wiemy? My jako skąd? My baba na dworcu godała? No to skąd ci wie? Domysły dementuje jednak starosta tatrzański Andrzej Skupień, który na tą informację jaś się ośmiał.
6: Na pewno nie, na pewno sporo mniej. Jest niełatwo pozyskać specjalistę w tym zakresie i rzeczywiście tutaj z panem profesorem została podpisana umowa, ale na warunkach podobnych do poprzednich. Także tutaj nasza pani dyrektor jest twardym negocjatorem i też, że tak powiem, nie może dopuścić do sytuacji, żeby w jednym szpitalu były dysproporcje w stosunku do osób kluczowych, więc pan profesor przystał na te nasze warunki.
4: Dodajmy, że poprzedni ordynator, dr Hubert Wolski, wrócił do Nowego Targu, a podjął współpracę z tamtejszą Akademią Nauk Stosowanych. Na koniec zajrzyjmy na Bukowinę, a wczoraj wystartowały jubileuszowe 60. sabałowe bajania. Na scenie Domu Ludowego do soboty prezentować się będą muzycy, śpiewocy i gawędziorze, ale ino najlepsi z najlepszych, a nie tacy, co tercą i tercą, i tuką, a jeszcze na koniec się spytają. No i tak, wiecie o co chodzi? A właśnie nikt nie wie o co chodzi. To takich tam nie ma. A w to jest, co jest, jak jest i kiedy? Tego dowiecie się jutro po południu, bo nasza Aleksowa Ławecka wyląduje właśnie na sabałowych bajaniach. To siedźku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
7: Agenci Centralnego Biura Śledczego weszli do warszawskiego ratusza.
8: I nie tylko tam, są też w Stołecznym Szpitalu Południowym i Urzędzie Dzielnicy Ursus.
7: Zbierają dokumenty dotyczące afery Szpitala Południowego. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
9: Witam, dzień dobry.
8: Witamy, Krzysztofie. Czego konkretnie szukają?
9: Dowodów na korupcję zwykłą i korupcję polityczną, tak to można określić. W sprawie tej pierwszej korupcji, takiej pospolitej, no to agenci sprawdzają, czy ktoś płacił lekarzom za przyspieszanie wizyt, ale czy też na przykład są dowody na to, że zakłady pogrzebowe płacą płaciły obsłudze tamtejszego prosektorium za reklamowanie ich usług klientom. Jeżeli chodzi o korupcję polityczną, to funkcjonariusze CBA sprawdzają, czy są dowody na to, że pacjent z legitymacją partyjną był traktowany lepiej niż pacjent bez legitymacji Koalicji Obywatelskiej.
2: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, między innymi w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
9: Tak relacjonował mi przed chwilą Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik koordynatora służb specjalnych. Te wszystkie działania agentom CBA zleciła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
8: Pellet jest znów bardzo drogi, a na dodatek trudno dostępny.
7: Cena za tonę tego opału to coraz częściej nawet 2000 zł, a przecież sezon grzewczy jeszcze daleko.
8: Problem istnieje, potwierdza pytane przez nas Ministerstwo Energii.
7: Igor Skrzypek, który zajmuje się tym tematem. Igorze, co zamierza zrobić resort?
10: W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z producentami pelletu. Jednocześnie ministerstwo zadeklarowało, że zwróciło się z prośbą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy na rynku pelletu nie ma zmowy. Pytane przeze mnie kierownictwo resortu zauważa jednak kolejne przyczyny systemowe, które odsyłają nas do resortu klimatu.
11: Nie może być tak dzisiaj, że dofinansowania na kotły pelletowe wciąż są oferowane, ludzie z tego korzystają, a ceny być może są sztucznie windowane na rynku.
10: Wskazuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Do wzrostu cen na pewno przyczynia się coraz niższa podaż drewna oraz wzrost kosztów tego surowca. W pierwszym kwartale drewno podrożało o ponad 12%, licząc rok do roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Pogoda jest w ostatnich dniach dość konsekwentno i nie można jej odmówić tego ze racji no z sićkim. Nic pod tym względem nie zmieni się w piątek. Na niebie jutro dostaniemy sićkiego po kawałku. W Zakopanem pogodny poranek, po południu na niebie więcej chmur do 16 stopni. Jak zwykle znacznie cieplej będzie w niżej położonych częściach regionu. 20 krysek pokazą termometry w Spytkowicach, telo samo w Nowym Targu. Co ważne, w tych miejscowościach na niebie zauwozimy tys troskę mniej chmur niż na przykład w Zakopanem czy Kościelisku. To sićko! Słyszymy się jutro w samo południe, Władysław Biały.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: No jeszcze trochę i będzie weekend. Mamy czwartek, mamy 9 lipca. Weronika, Sylwia i Zenon świętują dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego zarówno tym, którzy mają imieniny, jak i tym, którzy obchodzą dzisiaj dzień swoich urodzin. Łukasz Tymków jest z wami za to od tej pory i będę do 17. Dzień dobry.

0: Na naszej antenie tym, którzy przyszli na świat 9 lipca, no i oczywiście tym, którzy mają dzisiaj swoje imieniny. A wśród osób, które również urodziły się w tym dniu, jest George Shikley, czyli ktoś, kto opatentował lampę do kamer telewizyjnych, a także windę szybkobieżną. Wśród osób, które przyszły na świat 9 lipca, jest też legenda polskiego filmu Zdzisław Maklakiewicz. W tym dniu urodził się też Tom Hanks, a także legenda słynnych Love Parade i muzyki techno Dr. Motte. Dziś urodziny ma też Mietek Szcześniak, Fred Savage, czyli odtwórca roli Kevina w serialu Cudowne Lata, pływak Paweł Korzeniowski i norweski DJ oraz producent Marcin Tunewag. To jeszcze raz wszystkiego najlepszego i 100 lat.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
5: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
6: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
9: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
10: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Soko Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, wiosce tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Po reklamie.
0: Do końca dnia aura trochę zmienna. Może przelotnie padać deszcz, mogą też pojawiać się przejaśnienia. Natomiast termometry raczej nie będą szalały z temperaturą, no chyba, że mówimy o dosyć niskich jak na lipiec. Zaledwie 15 stopni Celsjusza ma być dzisiaj w Zakopanem. 16 w Rabce, a 17-18 w Libanowej i Nowym Targu. Właściwie tradycyjnie najwyższe wskazania termometrów będą odnotowywane dzisiaj w Nowym Sączu. Tu ma być 19 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Radiu Alex mamy kolejną ciekawą propozycję na weekend. Chodzi o 13. podhalańską wystawę zwierząt hodowlanych w Ludźmierzu, gdzie poza najpiękniejszymi zwierzętami będzie wiele wydarzeń, w tym m.in. niedzielny pierwszy międzynarodowy, dodajmy, konkurs strzyżenia owiec. Można się jeszcze zgłosić do tego konkursu. Trzeba być tylko osobą pełnoletnią, no i oczywiście wcześniej się zarejestrować. Impreza odbędzie się pod patronatem Radia Alex, a więcej szczegółów na ten temat znajdziecie bez problemu na naszej stronie radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
16: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Mamy wakacje, mamy też pierwszą godzinę popołudnia w czwartek. No i wkrótce będziemy mieli również kolejną porcję muzyki wybranej na lato. A na razie czekamy na najnowsze wiadomości.
1: W tych wiadomościach będziemy m.in. na podhalańskiej wystawie zwierząt hodowlanych w Ludźmierzu. Zaglądniemy też na boisko drugoligowego zespołu NKP Podhale. No i powiemy, jaka dyscyplina zadebiutuje na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2030 roku i dlaczego aż tak nas to interesuje. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
10: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
11: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
10: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
12: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
11: To jakbyś nie był tam wcale.
10: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
13: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
14: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
15: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
3: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
1: Joanna Chmiel, zapraszam. Wczoraj sportowy świat pożegnał 33-letniego Grzegorza Miętusa, byłego skoczka i trenera w tej dyscyplinie.
16: I na skoczni, i później w pracy. Bardzo spokojny, zrównoważony, lubiany przez kolegów, lubiany przez zawodników, jak już pracował jako trener. To taka tragedia. Dla nas trudno wyobrażalna, naprawdę.
17: No ja go zapamiętam jako porządnego, naprawdę, i zawodnika, i trenera. On tu z nami był związany i po prostu bardzo trudno nawet zrozumieć, powiem szczerze.
1: Zmarłego w sobotę Grzegorza Miętusa wspominali Apoloniusz Tajner i Andrzej Kozak, prezesi odpowiednio Polskiego i Tatrzańskiego Związku Narciarskiego.
2: Radio Alex jest blisko.
1: To będzie piękne wydarzenie, zapewniają gospodarze i tak oto zapraszają.
18: Siadajcie, zabieramy was na wyjątkowe wydarzenie.
19: 11 i 12 lipca, moi kochani Syczka, miłośnicy zwierząt, wpadajcie do Ludmiry.
18: Wystawa ras hodowlanych, między innymi koni, krów, owiec i królików.
20: W sobotę oceny zwierząt, a w niedzielę rozpoczynam od samego rania. Występy, konkursy, atrakcje dla dzieci i koncerty.
1: Przez dwa dni, oprócz najpiękniejszych zwierząt, będzie wiele wydarzeń, a w tym m.in. pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec w ramach obchodów Roku Pastwisk i Pasterzy. Przypominam, że wciąż można się jeszcze zgłosić, nawet w niedzielę, ale ilość miejsc na liście jest ograniczona.
2: Sport w Radiu Alex.
1: Zaglądamy do naszych drugoligowych piłkarzy NKP Podhale. Otóż zanim ruszy sezon, a to zaplanowano na weekend 25-26 lipca, i Nowotarżanie zagrają u siebie z rezerwami wrocławskiego Śląska, mają się jeszcze odbyć trzy sparingi. Ten najbliższy już w sobotę z Wisłą 2 Kraków. 15 lipca Nowotarżanie jadą do Niepołomic i zagrają z Puszczą, a 18 w Sosnowcu z Zagłębiem. Sprint drużynowy w łyżwiarstwie szybkim zadebiutuje na igrzyskach w 2030 roku. W ostatnim czteroleciu reprezentanci Polski zdobyli tutaj 15 medali w kategorii seniorów, 8 krążków przywieźli do kraju juniorzy, więc wygląda na to, że sprint drużynowy może dostarczyć nam wielu wspaniałych olimpijskich emocji, zwłaszcza, i o tym jestem przekonana, że na pewno zobaczymy na tych igrzyskach panczenistki i panczenistów z naszego regionu. Teraz w Radiu Alex Ewa Kwaśny ze smutną wiadomością. Nie żyje Bonnie Tyler.
21: Nie żyje Bonnie Tyler, znana brytyjska piosenkarka, miała 75 lat. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
22: Jestem.
21: Kasiu, piosenki Bonnie Tyler zna chyba każdy.
22: Tak.
21: I zostaną z nami na zawsze.
22: Ten jej potężny głos, ta jej słynna chrypka, to są rzeczy absolutnie wyjątkowe. Styl Bonnie Tyler na zawsze już wpisał się w kanon pop-rocka. Są tam też elementy przecież muzyki country i ten duży poziom emocjonalności i te długie partie wokalne. Znamy i Total Eclipse of the Heart i piosenkę It's a Heartache.
23: It's a
22: ale chyba przede wszystkim to bardzo energiczne, znane też z filmów Holding Out of a Hero. Na początku maja w Portugalii, gdzie mieszkała piosenkarka, przeszła pilną operację, zmarła w szpitalu w Faro.
21: Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo. Sąd okręgowy w Sosnowcu ogłosił wyrok w sprawie Igora i Iriny R., którzy zostali oskarżeni m.in. o udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Anna Kropaczek jest w sosnowieckim sądzie. Aniu, jakie kary orzekł sąd?
24: Igor R. został skazany na 7 lat więzienia, jego żona Irina na 3 lata. Śledczy ustalili, że w 2022 roku mężczyzna współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził informacje na temat rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Dane przekazywał swojej żonie na zaszyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci. Kobieta zaś podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych FSB. Poza tym według śledczych Igor R. uczestniczył w nadaniu i zleceniu odbioru paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłka została znaleziona w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Małżeństwo od 2 lat jest w areszcie. Wyrok jest nieprawomocny.
0: Dzisiaj na Podhalu zachmurzenie duże, choć będą pojawiać się większe przejaśnienia. Może również przelotnie padać deszcz. Po południu możliwe też burze. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 14 do 17 stopni. Na szczytach Tatr będzie około 4. Wiać ma słabo i umiarkowanie, lokalnie porywiście z północnego zachodu i zachodu. W Tatrach porywy wiatru mogą dochodzić jednak do 60 km na godzinę. No przyznam się szczerze, że miałem zupełnie inne plany, jeśli chodzi o to wejście antenowe, ale nie pozostaje nic innego, jak w jedyny możliwy sposób uczcić pamięć Bonnie Tyler. Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy słowa tracą moc, mówi muzyka. Nie inaczej będzie też i u nas. To czwartek, 9 lipca. Żegnamy jedną z królowych muzyki.

0: Na świecie są różne rekordy. Teraz będzie może nie rekord, ale na pewno coś, na co zwracamy uwagę. Pan Józef Peruga to najstarszy maturzysta w Polsce. Ma 87 lat. Niestety po raz trzeci nie zdał matury. I jak zwierzył się jednemu z portali internetowych, zapowiada odwołanie od wyników egzaminu. O wynikach egzaminów będziemy jeszcze dzisiaj na pewno mówili przed 16. A już za chwilę skupimy się na sytuacji związanej z pogodą.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: A już od

0: mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, bo nie

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Do końca dnia na Podhalu pogoda w kratkę, temperatura do 17 stopni Celsjusza, może przelotnie padać deszcz, mogą pojawiać się większe przejaśnienia, a także może być po prostu pochmurnie. W nocy z kolei zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami będzie słabo przelotnie padał deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od zaledwie 7 do 10 stopni Celsjusza, a lokalnie w obniżeniach terenu nawet może być zaledwie 5. W piątek znów pogoda w kratkę, zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami słaby przelotny deszcz, a temperatura maksymalna będzie wynosiła 19 stopni.
4: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Aleks apelowało do Was o to, żeby adoptować zwierzaki, a dokładniej psy i bezdomne koty z likwidowanego w Nowym Targu schroniska dla zwierząt. No i jak się okazuje, Zakopane szuka ciągle jeszcze miejsc dla ostatnich 18 psów na terenie właściwie całego kraju. Nawet adopcją interesowały się organizacje prozwierzęce, ale jak się okazało, zgodnie z prawem, nie mogą bezpośrednio zaopiekować się psami. A my, czyli Radio Aleks, wierzymy w Waszą moc i mamy nadzieję, że już wkrótce przekażemy bardzo dobre informacje, że tych 18 piesków jest już zaopiekowanych.
1: Radio Aleks.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bailowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
10: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
2: Po reklamie.
1: Radio Aleks. Muzyka wybrana na lato.

0: sobie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Radio Alex.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Już niedługo, przywitamy godzinę 14, pojawią się u nas najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata. A po 14 co nieco o dzisiejszym święcie nietypowym.
1: W wiadomościach o 14 będziemy na sesji Rady Miasta Nowy Targ. Tym razem będziemy mówili o poparciu działań zmierzających do modernizacji lub budowy nowej hali lodowej. A skoro będziemy w mieście, to ponownie wrócimy z pytaniem, co stanie się z psami z tamtejszego schroniska. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Czwartkowe popołudnie, pierwsza zmiana. Za chwilę wybierze się do domu. Minęła 14, u nas to czas na wiadomości.
12: Joanna Chmiel, zapraszam do wysłuchania kolejnych popołudniowych wiadomości. Podczas ostatniej sesji nowotarscy radni przyjęli uchwałę o poparciu działań zmierzających do modernizacji lub budowy nowej hali lodowej. Obradom przysłuchiwała się Beata Deniz-Jastrzębska.
13: Radni mieli poddać pod głosowanie kompromisową uchwałę zatwierdzoną przez Komisję Sportu, koncentrującą się na budowie drugiej tafli lodowej. Poprawkę do uchwały wniósł Grzegorz Luberda, proponując, aby znalazł się w niej zapis o modernizacji lub budowie. To z kolei, zdaniem Jana Sienki, otworzyłoby furtkę do budowy dużej areny Podhala, na którą, jak zaznaczył, miasta nie stać. Dyskutowano jeszcze nad tym, czy sformułowanie o modernizacji hali nie zamknie drogi do powstania nowego lodowiska.
12: Uchwałę obejmującą oba określenia przyjęto. A skoro jesteśmy w mieście, to wracamy z pytaniem, co się stanie z psami ze schroniska w Nowym Targu? Jak radzą sobie w tej sprawie samorządy?
14: Na wszystkie 7 psów udało się podpisać umowę adopcyjne i w tej chwili został jeden pies w kwarantannie, ale w czwartek lub piątek też już trafi do domów. To jest rozwiązanie przynajmniej w przypadku mojej gminy na tę chwilę, bo te psy będą się pojawiały i one się pojawiają z różnych powodów. Często bywa tak, bo że w okresie ferii i wakacji pojawia się u nas sporo psów. I tego czasu się właśnie boimy i tego porzucania. Myślę, że potrzebne są pilne rozwiązania systemowe.
12: Powiedziała m.in. wójt gminy Poronin Anita Żegleń. Zakopane wciąż szuka miejsc dla 18 psów. Próbowano adopcją zainteresować m.in. organizacje prozwierzęce. Burmistrz powiedział jednak, że nie mogą tego zrobić, ponieważ nie są zarejestrowane.
15: Jesteśmy postawieni pod ścianą. Każe nam się te psy zabrać. Pytanie, co z nimi zrobić, bo niestety kolejna bardzo przykra rzecz, że większość tych organizacji, które tak głośno protestowały, nawet tych psów nie mogą przyjąć, bo są niezarejestrowane w wykazie głównego lekarza weterynarii, a jasno wojewoda określił, dokąd te psy mogą iść. Psy mogą iść tylko i wyłącznie do instytucji, które w wykazie są zarejestrowane. Prawie jeszcze jest 200 instytucji, do których my jako Zakopane piszemy do całej Polski i na dzisiaj po tej kampanii hejtu nienawiści żadne ze schronisk tych zwierząt nie chce wziąć.
12: Powiedział Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Do nowotarskiego schroniska wrócimy za godzinę. No a na zakończenie mamy wakacje, mamy pumę na wolności, a gdzie grasuje zwierzę, dowiedziała się Ewa Kwaśny.
3: Jest szansa na współpracę, choć dzisiaj zabrakło konkretów. Tak przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oceniają rozmowy z minister zdrowia Jolantą Sobrańską-Grędą. Spotkanie dotyczyło najnowszego projektu reform w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, jest w nim m.in. propozycja wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków do 240 zł brutto za godzinę. Michał Dobrowicz. Michale, jakie są najważniejsze ustalenia?
16: Najważniejsze według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego jest to, że w planie jest teraz seria konsultacji, nowych pomysłów właśnie ze środowiskiem medyków. Lekarze zwrócili tu uwagę, że limity zarobków lekarzy w publicznych szpitalach mogą doprowadzić do wzmocnienia sektora prywatnego, a oni tego nie chcą.
17: Ministerstwo tę uwagę przyjęło, zadeklarowało, że nie jest to celem dzisiaj rządzących prywatyzowanie systemu, co również przyjmujemy za dobrą monetę.
16: Rozmowy tutaj dotyczyły też całkowitego odpolitycznienia sektora ochrony zdrowia w Polsce. Tu też jest wspólna wizja i zgoda i samorządu lekarskiego, i Ministerstwa Zdrowia. Pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak formalnie tę zmianę uda się wprowadzić. I tego mają dotyczyć właśnie kolejne planowane spotkania. Sprzed Ministerstwa Zdrowia w Warszawie Michał Dobrołowicz.
3: Uwaga, puma na wolności. Drapieżnik był kilkukrotnie widziany w okolicach Polanowa w Zachodniopomorskiem. Gmina ostrzega mieszkańców przed wchodzeniem do lasu, a informacje w tej sprawie zbiera Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
18: Ostatni raz puma widziana była dziś rano. Zauważył ją przy lesie mieszkaniec Karsinki. To miejscowość między Polanowem a Koszalinem. Jak przekazał mi Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zwierzę trzeba jak najszybciej zlokalizować i odłowić. Służby właśnie rozpoczęły poszukiwania pumy przy pomocy dronów z termowizją. Był też pomysł rozstawienia specjalnych klatek z przynętami. Powołano również sztab kryzysowy. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie miejscowości Karsinka i Rekowo.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Na Podhalu i w Tatrach zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe jeszcze przelotny deszcz. Synoptycy twierdzą też, że mogą pojawić się burze. Na termometrach będzie maksymalnie 17 stopni w Zakopanem. W czasie burz wiatr może osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Natomiast w nocy nadal może słabo przelotnie padać deszcz. Na termometrach będzie od 7 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia jeszcze może słabo przelotnie padać, a zachmurzenie ma być ogólnie umiarkowane i duże. Od 16 do 19 stopni będą wskazywały termometry w Tatrach, ale ciągle może wiać wiatr dość silny, zwłaszcza na szczytach. Jego prędkość może dochodzić do 60 km na godzinę.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Jeszcze dzień i rozpoczniemy kolejny wakacyjny weekend, a jeśli chodzi o wakacyjny czas, to mamy dokładnie 9 lipca i jest to czwartek. Przed nami też całe mnóstwo muzyki wybranej na lato, na którą zaprasza Was teraz Łukasz Dymków.
20: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Godzinę temu żegnaliśmy Bonnie Tyler, no a świat piłki nożnej żegna również Luka Modricza, który, przypomnijmy, w 2018 roku zdobył złotą piłkę i skończył wtedy trwającą dekadę dominacji Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo, którzy przez 10 lat zdobywali to trofeum. Jak komentują znawcy piłki nożnej, Modric to jeden z najlepszych pomocników, jacy kiedykolwiek wybiegli na boisko, i kapitan złotego pokolenia reprezentacji Chorwacji. A Mundial wkracza w ćwierćfinały. Ciekawy jestem, jak obstawiacie. Kto dzisiaj wygra mecz?
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Po bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
6: Kaufland.

0: Arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
5: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
6: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
7: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody, tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
8: Po reklamie.
9: A przede mną teraz prognoza na najbliższe dni, a dokładniej na weekend, który się zbliża. Na Podhalu nie będzie zbyt pogodnie. Codziennie, właściwie w piątek, sobotę i w niedzielę, może padać przelotnie deszcz. Przy czym jutro i pojutrze możliwe będą jeszcze większe przejaśnienia, ale temperatura maksymalna na przykład w Zakopanem

0: teraz w Radiu Alex zaproszenie do kina na jutro. Dokładnie do kina Miejsce w Zakopanem. Tam odbędzie się projekcja filmu pod tytułem Kumotry. To film, który opowiada historię przyjaźni dwóch ostatnich mieszkanek wymierającej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. To co ważne, to współrealizatorami filmu są Zakopiańczycy, dla których pasją jest dźwięk. To Katarzyna Szczerba, która ma na swoim koncie ponad 100 filmów, i Maciej Wirmański, który zajmuje się badaniem zależności między dźwiękiem a pamięcią, zarówno osobistą, jak i społeczną, i spotkanie z nimi odbędzie się po seansie. Pamiętajcie, kino Miejsce Zakopane, jutro, godzina 20.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.
4: Wyobraź sobie miejsce, gdzie tradycja spotyka przyszłość, a kreatywność nie zna żadnych granic. Już 12 lipca tym miejscem będzie Raba Wyżna. Festiwal kreatywny otworzy widowiskowa parada kreatywności. Potem w miasteczku kreatywnym czekać Was będą warsztaty, teatr uliczny, folklor i nowe technologie. A wieczorem wystąpią nowator i zespół Weekend. Festiwal kreatywny w Rabie Wyżnej, 12 lipca. Przyjdź, twórz i daj się porwać wyobraźni.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: Biedronka.
1: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
2: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: Tu musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czy jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
7: How good is that?
6: Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.

0: godzinę temu obiecywałem, że powiem co nieco o dzisiejszym nietypowym święcie. No więc nim nieco mocniej zajmiemy się w kolejnej godzinie, a teraz tylko zapowiem, że chodzi o dzień chodzenia do pracy inną drogą. My natomiast jesteśmy na ostatniej prostej do 15. Już za chwilę też u nas najnowsze wiadomości.
1: Już za chwilę historia jak z filmu kryminalnego, a dotyczy wydarzeń sprzed 10 lat w Rabce Zdroju i Nowym Targu. Będziemy także w mieście współcześnie za sprawą kontynuacji tematu tamtejszego schroniska dla psów. Zapraszam o 15. Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. PL.
5: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim, a w sobotę porwie was bałkańska energia Soko Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, wiosce tadżańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 200.

0: lekkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Po reklamie.
2: Słuchacie Radio Alex, minęła 15. Czas na wiadomości.
3: Joanna Chmiel, zapraszam. Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ustalili i zatrzymali 44-letniego przestępcę. Mężczyzna był ścigany 2 listami gończymi, europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Historia rozpoczyna się w marcu 2016 roku, kiedy to na terenie Rabki Zdroju doszło do brutalnego rozboju z użyciem broni palnej. Celem grupy przestępczej było przejęcie około 3 milionów złotych z jednej z nowotarskich firm. To właśnie poszukiwany 44-latek miał odpowiadać za przygotowanie planu napadu. Sprawcy, podając się za policjantów, próbowali wtargnąć do siedziby firmy. Gdy właściciele zorientowali się, że mają do czynienia nie z policjantami, a oszustami, przestępcy przypuścili szturm. Historia jest długa, skomplikowana, ale jednocześnie bardzo ciekawa. Zachęcam do jej przeczytania. To już niebawem na radioalex.pl. Wracamy do ogromnego problemu, z jakim zostały samorządy po zamknięciu na wniosek właścicielki schroniska dla bezdomnych psów w Nowym Targu. Podczas konwentu wójtów i burmistrzów powiatu tatrzańskiego rozważano m.in. ewentualne powstanie schroniska gminnego lub powiatowego.
4: Biorąc pod uwagę specyfikę naszego regionu, to miejsce lokalizacji jest trudnym miejscem. Wydaje nam się, że w tym najbliższym regionie jesteśmy w stanie znaleźć stosowną lokalizację, ale to wymaga takich wewnętrznych rozmów.
3: Mówił Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko. Natomiast Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu, przypomniał podczas ostatniej sesji, że ciągle obowiązuje zawarta ze schroniskiem w 2018 roku 10-letnia w sumie umowa. Miasto jednak, nie czekając na uprawomocnienie się decyzji o wykreśleniu z rejestru tej placówki, podjęło własne działania.
5: Dla tych psów, które zostały odłowione i umieszczone tam z terenu naszego miasta, poszukujemy w pierwszej kolejności domów adopcyjnych. No, niezależnie od tego musimy podpisać umowę z innym podmiotem.
3: Mówił burmistrz Grzegorz Watycha.
0: Radio Alex poleca.
3: Wczoraj w Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczęły się 60. sapałowe bajania. Teraz właśnie rusza część popołudniowa.
6: Do 18:00 będziemy mogli się zadziwić światu właśnie gawędziarzom, śpiewakom i muzykantom. Będzie występ zespołu folkowego Tekla Klebetnica, potem wystąpią kamraci, a na koniec jeszcze przygrają wierchowianie.
3: Przypomniał dyrektor Ludówki Bartłomiej Koszarek, a ja przypomnę, że ta wspaniała zabawa potrwa aż do niedzieli. Miłego popołudnia życzy i za uwagę dziękuję Joanna Chmiel. Teraz natomiast relacja z Mundialu i Ewa Kwaśny.
7: Produkcja idzie pełną parą na tyle, na ile pozwala dostępność surowca. Polscy producenci pelletu chętnie odpowiedzą na duże zapotrzebowanie, ale problemem jest podaż drewna. Interweniujemy w sprawie wysokich cen pelletu i właśnie jego dostępności. Benjamin Kubiak-Piłat, rozmawiałeś z przedstawicielem producentów. Na czym jego zdaniem polega problem?
8: Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. Pelet to produkt uboczny pracy z drewnem. Jeśli nie ma surowca, nie ma paliwa grzewczego, mówi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
9: Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z jej pelet. Tego peletu po prostu nie może być więcej, bo nie ma z czego go wytworzyć. Dzisiaj wiem na pewno, że firmy pracują na tyle, na ile pozwala im dostępność surowca drzewnego.
8: Według prognoz do 2035 roku zapotrzebowanie na pelet w Polsce może wzrosnąć nawet dwukrotnie.
7: Paryż zamieni się dzisiaj w prawdziwą twierdzę. Francuska policja szykuje się na możliwe zamieszki w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny na Mundialu. O 22:00 w Bostonie trójkolorowi zmierzą się z reprezentacją Maroka w pierwszym ćwierćfinale tych mistrzostw. Marek Gładysz.
10: To już niestety stało się w Paryżu w cudzysłowie tradycją, że po piłkarskich pojedynkach reprezentacji Maroka z trójkolorowymi grupy chuliganów, głównie z rodzin afrykańskich imigrantów spod paryskich przedmieść, wywołują zamieszki wokół pól elizejskich w centrum miasta, atakują policjantów, próbują podpalać samochody i pojemniki ze śmieciami oraz rozbijać sklepowe witryny. Z tego powodu porządku strzec tam będą wieczorem nadzwyczajne siły policji, okoliczne stacje metra zostaną zamknięte. To niszczy dobry wizerunek Paryża, szczególnie pól elizejskich, bo turyści widzą, że robi się tu niebezpiecznie i coraz częściej omijają te dzielnice. Boimy się tego, co stanie się tu dzisiejszej nocy, tłumaczy mi właściciel jednego z barów.
2: Dzisiaj na Podhalu zachmurzenie duże, choć będą pojawiać się większe przejaśnienia. Może również przelotnie padać deszcz. Po południu możliwe też burze. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 14 do 17 stopni. Na szczytach Tatr będzie około 4. Wiać ma słabo i umiarkowanie lokalnie porywiście z północnego zachodu i zachodu. W Tatrach porywy wiatru mogą dochodzić jednak do 60 km na godzinę. Czwartek, czyli krok do weekendu. W kalendarzu 9 lipca Weronika, Sylwia i Zenon dzisiaj świętują. Mamy też dzień chodzenia do pracy inną drogą. Jak to obchodzić? O tym na pewno w tej godzinie. Łukasz Tymków, zapraszam.
11: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Jak pewnie wiecie, bo nieraz słyszeliście na naszej antenie, bywają czasami święta nietypowe, właściwie prawie codziennie jest jakieś święto. No i dziś mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Kartka z kalendarza podpowiada, że świętując to, nie powinno się wziąć urlopu. Co więcej, właśnie wybrać się do pracy inną niż zazwyczaj drogą, bo być może wpadniemy na ciekawy, inspirujący pomysł. Także taka propozycja w kalendarzu, ale pewnie nie jeden z was powie teraz, a co mnie to obchodzi.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł i kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Do końca dnia na Podhalu pogoda w kratkę, temperatura do 17 stopni Celsjusza, może przelotnie padać deszcz, mogą pojawiać się większe przejaśnienia, a także może być po prostu pochmurnie. W nocy z kolei zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami będzie słabo, przelotnie padał deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od zaledwie 7 do 10 stopni Celsjusza, a lokalnie w obniżeniach terenu nawet może być zaledwie 5. W piątek znów pogoda w kratkę, zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami słaby, przelotny deszcz, a temperatura maksymalna będzie wynosiła 19 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: czwartkowe popołudnie. Słuchacie radia Alex, które przypomina wam za Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, że według założeń do jutra włącznie na fragmencie Zakopianki w Białymdunajcu będzie trwało usuwanie skutków niedawnej powodzi. Na tym okołokilometrowym odcinku dziś rano wprowadzono tak zwane wahadło i ruch jest sterowany ręcznie. Jeśli pozwoli pogoda, to prace zakończą się jutro po południu. A Radio Alex oczywiście poleca się również na drogę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy, paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone Bacador, 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.

0: Gdybym miał gong, to już za chwilę on zabrzmiałby na naszej antenie. No i to oznaczałoby, że możecie już wybrać się do domu. Mówię o tych, którzy kończą pracę o 16. A 16 naprawdę już niedługo. Wtedy też pojawią się u nas zamiast gongu najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
4: Hej ludziska, słuchajcie, jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdroj, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
5: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini park rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, Piosy Tadżańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Zegary w całym kraju powinny teraz wskazywać godzinę 16, a w naszym radiu rozpoczynają się wiadomości.
7: Prokuratura zawnioskowała o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcinowi Zawile. Chodzi o sprawę z czasów, gdy polityk był prezydentem Jeleniej Góry. Michał Krasoń, z którym się teraz łączymy, witamy.
8: Dzień dobry.
7: Michale, o jakie konkretnie nieprawidłowości chodzi?
8: Według śledczych Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał przydzielić lokal mieszkalny z pominięciem przetargu. Później został on sprzedany jego najemcom z 99% bonifikatą.
9: Ten przydział tego lokalu odbył się z niedochowując określonych form, ponieważ takie lokale powinny być publiczne, znajdować się w publicznym wykazie i to daje prawo każdemu mieszkańcowi. I tej procedury ofertowej tutaj nie zachowano.
8: Wyjaśnia Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Jeśli Senat zgodzi się na uchylenie immunitetu lub Marcin Zawiła sam się go zrzeknie, prokuratura przedstawi mu zarzut nadużycia uprawnień. Za to grozi nawet do 10 lat więzienia. Sprzed prokuratury krajowej Michał Krasoń.
7: Rośnie korek na autostradzie A4 między Mysłowicami i Katowicami na pasach w kierunku Krakowa. Doszło do wypadku. Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Marcinie, ile aut jest tam uszkodzonych?
10: To są 4 rozbite samochody. Jeden z kierowców, takie są wstępne ustalenia policjantów, najprawdopodobniej nie zachował ostrożności, uderzył w auto przed nim, a potem uszkodzone zostały jeszcze 2 kolejne samochody. Doszło do tego na lewym pasie w kierunku Krakowa, który teraz jest zablokowany, a korek ma już około 10 km długości. Zaczyna się w okolicach Mysłowic i, jak widzę, nieprzerwanie ciągnie aż tu za węzeł Murckowska w Katowicach.
7: Ten czwartek to na wielu uczelniach ostatni moment na decyzję, gdzie kandydaci będą chcieli studiować od października. Dziś kończy się rejestracja na studia, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Jakie kierunki wybierają kandydaci?
11: Finanse i rachunkowość.
12: Dlaczego właśnie ten?
11: Po prostu przekonali mnie ewidentnie i zainteresowały ten temat i tak planuję się rozwijać dalej chyba w tym kierunku.
12: Dzisiaj środek wakacji, ale duży ruch tutaj na uczelni, dużo się dzieje.
11: No tak, obrony, jeszcze raz obrony i rekrutacja.
12: Na jaki kierunek pani złożyła?
13: Filologia polska. Teraz wreszcie wakacje po długim czasie.
12: Jakie plany na te wakacje?
13: No, trochę pracy, trochę odpoczynku, wszystkiego po troszku.
7: Usłyszał na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego Michał Dobrołowicz.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Na Podhalu i w Tatrach zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe jeszcze przelotny deszcz. Synoptycy twierdzą też, że mogą pojawić się burze. Na termometrach będzie maksymalnie 17 stopni w Zakopanem. W czasie burz wiatr może osiągać prędkość do 60 km na godzinę. Natomiast w nocy nadal może słabo przelotnie padać deszcz. Na termometrach będzie od 7 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia jeszcze może słabo przelotnie padać, a zachmurzenie ma być ogólnie umiarkowane i duże. Od 16 do 19 stopni będą wskazywały termometry w Tatrach, ale ciągle może wiać wiatr dość silny, zwłaszcza na szczytach. Jego prędkość może dochodzić do 60 km na godzinę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To jest dzień numer 190 w 2026 roku. Mamy czwartek, 9 lipca, ostatnia godzina dzisiejszego naszego radiowego popołudnia, a w niej o wydarzeniu, które sprawiło, że sztuka trafiła na puszki z zupą. To tak przy okazji w porze obiadowej. Łukasz Tymków, zapraszam.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Pewnie słyszeliście to już kilka razy. Dzisiaj mamy czwartek, jutro piątek, a jak piątek, to w Radiu Alex co? Oczywiście, że pojawi się nasza ślebodna ławeczka. Gdzie będziemy tym razem? O tym mówiliśmy już w samo południe, ale być może jeszcze nie wszyscy wiedzą. Będzie to miejscowość, z którą związany jest m.in. Jan Krzeptowski, czy chociażby Sebastian Karpiel-Bułecka. A pierwsze wzmianki o tej miejscowości były już od roku 1623. Tak, dobrze zgadujecie. Kościelisko to właśnie tam jutro Władysław Biały i nasza ławeczka. Jak zawsze będzie sporo ciekawostek, będą bardzo ciekawi goście i jak zawsze będzie oczywiście wesoło. To pamiętajcie, jutro startujemy o 13.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę.

0: tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje Ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.
5: A przede mną teraz prognoza na najbliższe dni, a dokładniej na weekend, który się zbliża. Na Podhalu nie będzie zbyt pogodnie. Codziennie, właściwie w piątek, sobotę i w niedzielę może padać przelotnie deszcz. Przy czym jutro i pojutrze możliwe będą jeszcze większe przejaśnienia, ale temperatura maksymalna na przykład w Zakopanem nie przekroczy 18 stopni Celsjusza. Nieco chłodniejsza ma być niedziela, w Zakopanem ma być 16 stopni, no i cały dzień właściwie trzeba będzie spędzić pod parasolem.
6: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Kolejna ciekawa historia pojawi się na naszej antenie. Tym razem związana jest ze sztuką, choć na początku wszyscy byli oburzeni, że można coś takiego wystawić. Chodzi o Andy'ego Warhola, który dokładnie 9 lipca w 1962 roku pokazał w galerii w Los Angeles serię obrazów Puszki z zupą. No ale jak się okazało, był to przełom, jeśli chodzi o postrzeganie sztuki. W niejednej galerii, w niejednym domu wisi teraz jego słynne dzieło. Co ciekawe, jego rodzice wyemigrowali z Europy Środkowo-Wschodniej, a dokładniej ze wsi Mikowa. No dziś jest to północno-wschodnia Słowacja, kilkadziesiąt kilometrów od dzisiejszej granicy z Polską. Podobno też dziadek Andy'ego Warhola ze strony matki pochodził z Polski. No i kolejny raz okazuje się, że polskie geny naprawdę są twórcze.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Jakkolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
5: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
6: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!

0: Jedzonka.
1: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
2: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Po reklamie.

0: Najlepsze godziny tego dnia dla mnie się kończą, ale dla was nie. Ja już powoli będę się z wami żegnał, ale za moment na moim miejscu usiądzie Łukasz Jakubczyk i rozpocznie się nasze po godzinach. A za wspólne popołudnie dziękuję wam teraz. Łukasz Tymków, do usłyszenia jutro. Cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL. Wyobraź sobie miejsce, gdzie tradycja spotyka przyszłość, a kreatywność nie zna żadnych granic. Już 12 lipca tym miejscem będzie Raba Wyżna. Festiwal kreatywny otworzy widowiskowa parada kreatywności. Potem w miasteczku kreatywnym czekać was będą warsztaty, teatr uliczny, folklor i nowe technologie. A wieczorem wystąpią nowator i zespół Weekend. Festiwal kreatywny w Rabie Wyżnej, 12 lipca. Przyjdź, twórz i daj się porwać wyobraźni.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
10: Na zegarze jest już 17, a to jest dobra pora, by posłuchać wiadomości te z kraju i ze świata. Ma dla nas Ewa Kwaśne.
11: Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. Benjamin Kubiak-Piłat, co jeszcze mówią śledczy?
12: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
13: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich, było takim działaniem świadomym. Braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
12: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
11: Irlandia chce przyspieszyć negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Jak ustaliła korespondentka w Brukseli, już we wtorek może zostać otwarty kolejny dział negocjacji. To to byłby następny krok na drodze Kijowa do członkostwa we wspólnocie. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, jaka jest teraz procedura w tej sprawie?
14: Jutro ambasadorowie krajów członkowskich muszą jednomyślnie zatwierdzić wspólne stanowisko Unii w sprawie otwarcia negocjacji z Ukrainą w dziale polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeżeli będzie ta jednomyślna zgoda, to we wtorek będzie można formalnie otworzyć z Ukrainą ten kolejny dział. To część planu irlandzkiej prezydencji, która chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne. W zeszłym tygodniu Węgry wycofały swój sprzeciw wobec tego rozdziału. Nadal jednak blokują otwarcie czterech kolejnych. Dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski nie osiągnie swojego celu, by jeszcze w lipcu otworzyć negocjacje we wszystkich pozostałych obszarach.
10: Z całą pewnością to nie jest idealny letni tydzień, jeśli chodzi o pogodę na Podhalu i na Podbeskidziu. I w zasadzie do końca tego tygodnia nic w tej sprawie się nie zmieni. Jutro w Zakopanem co najwyżej 13 stopni, w Nowym Targu 17, w Bielsku 20. Przelotne opady deszczu są niewykluczone, ale słońce też będzie się pojawiać. W weekend odrobinę cieplej, ale też od czasu do czasu parasol się przyda i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Jak ten tydzień zasuwa, to już jest czwartek, czyli parę, może paręnaście godzin i będziemy witać kolejny wakacyjny weekend. Skoro mi w pracy ten tydzień tak szybko ucieka, to jak ekspresowo musi mijać urlopowiczom. Wolę się nie zastanawiać. Zaczynamy program po godzinach na wakacjach.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
10: Bledka, dwa dni na początek tej godziny w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. W czwartek mamy 3 minuty po 17.

0: Do śpiewania, do nucenia świetne dźwięki serwował nam Roy Orbison w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato. Można było sobie trochę pośpiewać na przykład w korku, chociaż są wakacje, więc miejmy nadzieję, że od korków teraz odpoczywamy. Za to jest czwartek, więc no nie będziemy w weekend na pewno odpoczywać od ciekawych wydarzeń. Kilka propozycji na pewno podrzucę w trakcie programu po godzinach. Będzie też trochę świata muzyki, jakiś rekord, sukces na sali sądowej i występ, który może być ciekawszy niż niektóre mecze na piłkarskim mundialu. Bądźcie z nami, polecamy się na resztę czwartku. Muzycznie także za chwilę w Radiu Alex. Alice DJ.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
7: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
8: Uczę się włoskiego.
7: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, Piosy Taczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów, 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
11: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
12: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: I Don't Wanna Wait, David Guetta i One Republic w Radiu Alex. Teraz zaproszenie na niedzielę do gminy Poronin. Tam zaplanowano sianokosy na Dudkówce. Początek o godzinie 14:00. Poznacie tutaj dawne zwyczaje, posłuchacie regionalnej muzyki i spędzicie czas w rodzinnej atmosferze. Tak zachęcają organizatorzy. Wystąpią dzieci ze Słodyczek i Mali Bystrzanie. Będą konkursy, na przykład na robienie ostrewki, układanie kopy, picie zyntycy, ale i najlepszy kompot. Widowiskowo zapowiada się też walka na worki z sianem, a na zakończenie wspólna zabawa z bukowiańskim zespołem Max. Polecamy. Bawcie się dobrze.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: tanecznie, imprezowo na antenie Radia Alex, DJ in House Katie Ramis. Za chwilę będzie 18, to będzie czas wiadomości z kraju i ze świata. Będzie też prognoza pogody, a po 18 koncert, o który nikt nie pytał, więc internetowa kolejka po bilety będzie długa jak za dawnych czasów po mięso i wędlinę. Gdzie i kto wystąpi? O tym po 18. Będziemy też u nas w regionie. Imprezowy weekend już bardzo blisko.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Etat ma być główną formą umowy, na podstawie której pracują lekarze. Taką propozycję przedstawiło dziś Ministerstwo Zdrowia w czasie spotkania z Naczelną Radą Lekarską. Rozmowy dotyczyły zmian, które wyeliminują rekordowe zarobki medyków i przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Komentarze zbiera dziennikarz Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Michale, jak lekarze oceniają pomysł pracy tylko w oparciu o etat?
5: Krytycznie patrzy na to m.in. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, który przekonuje, że umowa o pracę ogranicza lekarzom swobodę pomocy pacjentom w różnych miejscach.
6: My sądzimy, że powinno być to coś pomiędzy umową o pracę i kontraktem i nad tym również mamy pracować.
5: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada i deklaruje, że resort na razie uporządkuje kontrakty, czyli umowy lekarzy, którzy prowadzą swoje firmy, żeby tu ograniczyć pole do nadużyć.
7: Wystandaryzujemy zakresy tej umowy, żebyśmy wszyscy, przede wszystkim zarządzający w szpitalach, ale również ta druga strona, żeby była przekonana co do poprawności zawierania tych umów.
5: To na razie zapowiedzi, które w najbliższych tygodniach i miesiącach mają przełożyć się już na konkretne zapisy w konkretnych projektach ustaw. W pierwszej kolejności wprowadzony ma być górny limit zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznych szpitalach.
4: Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zapowiadają przełom w telechirurgii.
8: Po raz pierwszy w historii zespół chirurgów przeprowadził operację z pomocą humanoidalnych robotów pracujących pod zdalnym nadzorem człowieka.
4: W studiu Grzegorz Jasiński.
8: Witam ponownie.
4: Witamy. Grzegorzu, czym to różniło się od popularnych zabiegów z wykorzystaniem chirurgicznego robota?
8: Te systemy robotyczne są wyspecjalizowane i przeznaczone do konkretnych procedur. Są ciężkie, kosztowne, wymagają specjalnie przystosowanych sal operacyjnych i często licznego zespołu obsługującego. Tymczasem humanoidalne roboty są znacznie lżejsze, bardziej mobilne i nie wymagają kosztownej infrastruktury. Testy podczas zabiegów na zwierzętach pokazały, że taki robot doskonale wpasowuje się w przestrzeń i organizację pracy na zwykłej sali operacyjnej, a po zastosowaniu odpowiednich adapterów może korzystać z tradycyjnych narzędzi chirurgicznych. Dzięki temu przy zdalnej kontroli przez człowieka może być łatwo wdrażany w odległych, słabo wyposażonych placówkach medycznych, a nawet w warunkach polowych czy podczas misji ratunkowych. Opisane w prestiżowym czasopiśmie Nature wyniki testów wydają się bardzo obiecujące.
0: Piątek, no nie zapowiada się zbyt przyjemnie, to znaczy będzie padać, ale też mają się pojawiać promienie słoneczne. Tak ma być na Podhalu, tak też będzie na Podbeskidziu. Na termometrach mogłoby być lepiej, no bo 13 stopni o tej porze roku w Zakopanem to trochę mało. W Nowym Targu jutro 17 stopni, w Bielsku Białej 20 stopni. W weekend i w kwestii zachmurzenia, i w kwestii temperatury będzie bardzo podobnie. 9 lipca, czwartek. Jak słyszeliśmy, na weekend to raczej nie ma perspektyw na lepszą letnią pogodę. Za to jeśli chodzi o muzykę, to u nas pewna muzyka wybrana na lato w Radiu Alex. Alison moje na początek, a później projekt Arayo. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex. To 3 minuty po 18.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Lucenzo, chyba wielbiciel Limoncello za nami w Radiu Alex, bo właśnie taki tytuł ma ta piosenka. A teraz tytuł Powrót Jay-Z do muzyki tej koncertowej. We wrześniu na stadionie Tottenham Hotspur w Londynie zagra duży koncert. Przedsprzedaż biletów ruszyła dzisiaj i jak wynika z danych serwisów sprzedażowych, chętnych nie brakowało. Jutro o 10 czasu brytyjskiego rusza sprzedaż otwarta, więc pewnie sporo osób na wakacjach zamiast siedzieć na plaży będzie odświeżać stronę z nadzieją, że się uda. No to ja trzymam kciuki i myślę, że długo nie będziecie musieli odrywać się od tych wakacji. Kilka minut i bilety się sprzedadzą. Tak to już jest, jak koncerty planują ci, których dawno na scenie nie było. A u nas za chwilę w Radiu Alex Electric Light Orchestra. Last Train to London.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
5: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
7: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
8: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: zespół Queen, a wcześniej na wakacje Summer is Magic i Christian Marquis w Radiu Alex. Ciekawie zapowiada się sobota w naszym regionie, tak zmieniając temat. Przed nami 13. Mistrzostwa Polski w biegu pod górę. Bieg rozgrywany jest w trzech kategoriach. Ciągle można się jeszcze zapisać.
1: Bieg ten składa się z trzech etapów, czyli bieg na harendzie, bieg na Wielką Krokę szlakiem turystycznym i bieg na Wielką Krokę schodami. Zapisy trwają na panelu zgłoszeniowym na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do dnia 9, czyli zawody są 11, zapisy jeszcze można się zapisywać do 9 lipca.
0: Mówił Michał Diduch z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem. Szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Na pewno będziemy za Was trzymać kciuki. Powodzenia!
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Muzyk, który dostarcza nam w wakacje o każdej porze roku. To Alvaro Soler, Animal w Radiu Alex. Za chwilę będzie 19, to będzie czas wiadomości i prognozy pogody, małoletniej pogody. A po 19 gwiazda, która w tym miesiącu ma przynajmniej dwa powody do radości. Ma męża i wygraną w procesie z milionami dolarów w tle. Bądźcie z nami po 19, wszystko się wyjaśni.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
0: Jest już 19, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
6: Koalicja Obywatelska pozostaje liderem poparcia, ale notuje wyraźny spadek. Tak wynika z najnowszego sondażu partyjnego przygotowanego przez pracownię Opinia 24. Wyniki analizował reporter Michał Krasoń. Witamy Michale, co jeszcze pokazuje ten sondaż?
7: Koalicja Obywatelska straciła w porównaniu z poprzednim badaniem blisko 3 punkty procentowe, ale nadal zajmuje pierwsze miejsce z poparciem na poziomie 31,3%. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 22,8% ankietowanych. To także spadek o niespełna 2 punkty procentowe. Zyskuje natomiast Konfederacja. Ugrupowanie może liczyć na 13,4% poparcia. Dalej Lewica z wynikiem przekraczającym 9% oraz Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 8% respondentów. Gdyby wybory odbyły się dziś, do Sejmu nie weszłaby partia Razem. Ugrupowanie może liczyć na 3 punkty poparcia, czyli poniżej progu wyborczego. Jeszcze słabsze wyniki zanotowały Polska 2050, 1,7% oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem przekraczającym 1,5%.
6: Wciąż nie wiadomo, gdzie trafi ponad 200 psów z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. 43 gminy mają niespełna tydzień, by je stamtąd zabrać. Niestety żadne inne schronisko nie chce ich przyjąć. Jedynym rozwiązaniem są adopcje. Zapewne jednak nie uda się wszystkich psów adoptować przed ostatecznym terminem zamknięcia, mówi nam Maria Plewicka z Tatrzańskiego Otuliska.
8: Poszło do adopcji kilkadziesiąt zwierząt. My szukamy domów w całej Polsce, organizujemy transporty codziennie. Kilka psów jedzie do tych zweryfikowanych przez nas domów, natomiast nadal poruszamy się w ogromnym chaosie, w ogromnej dezinformacji. Nadal są gminy, które nie mają nawet pojęcia, ile mają psów w schronisku, jakie to są psy. No nie ukrywam, że sytuacja jest bardzo trudna dla nas wszystkich. Natomiast no, bardzo niepokojące jest to, że nadal docierają do nas sygnały, że adopcje są przeprowadzane do niezweryfikowanych osób i psy nadal trafiają na łańcuchy.
6: Organizacje prozwierzęce zaproponowały kilka dni temu, że przejmą odpowiedzialność za wszystkie psy pozostałe w schronisku, ale na razie nie ma odpowiedzi samorządów, które są teraz ich właścicielami. No tak, te zwierzęta już tyle przeżyły, że należy zrobić naprawdę wszystko, by już nie cierpiały.
0: Chłodna noc przed nami, szczególnie na Podhalu, bo 7-8 stopni o tej porze roku to trochę mało. Tyle będzie w Zakopanem, w Nowym Targu też 8 stopni. Jeśli chodzi o Podbeskidzie, no to w Bielsku całe 11. Szaleństwo. Tej nocy tylko na Podhalu delikatnie może pokropić. Jeśli chodzi o piątek, to i na Podhalu, i na Podbeskidziu słabe opady deszczu mają nam towarzyszyć. Też będzie słonecznie, a na termometrach bez szaleństwa w Bielsku Białej 20 stopni, w Nowym Targu 17, w Zakopanem jutro 13. Właśnie sobie przypomniałem o kalendarzu. Dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą, jakby później w pracy cokolwiek to zmieniało. Na początek tej godziny w Radiu Alex Lutricia McNeil, a później Damian O'Dawid z singlem Talk to Me. Łukasz Gubczyk, cześć ponownie, to są 3 minuty po 19.
1: Radio Alex.

0: Zespół Bakara na antenie radia Alex, a wcześniej Bolter. Więcej słońca nam się marzy. No skąd wiedzą? Oczywiście, że nam się więcej słońca marzy i jeszcze wyższych wartości na termometrach. A gorąco jest na początku lipca u Taylor Swift. Najpierw wielka uroczystość ślubna w Madison Square Garden w Nowym Jorku, a teraz słuchajcie, wygrała spór sądowy o rzekome naruszenie praw autorskich. Chodzi o teksty jej piosenek. Nie ma co się zagłębiać w szczegóły. Na stole były miliony dolarów, które na razie zostaną przy Taylor. Mówię na razie, bo powódka zapowiada odwołanie od decyzji sądu, czyli będzie kolejny odcinek tego sądowego serialu. Na razie pani Taylor może sobie spokojnie spędzać czas w podróży poślubnej, jeśli oczywiście całego budżetu nie wydała na imprezę weselną, podobno kosztowała 20 milionów dolarów. Za chwilę w Radiu Alex Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.

0: Lornetka Golec z orkiestrą w Radiu Alex. Weekendu, no to już nie trzeba wypatrywać lornetką, bo jest blisko ten weekend. Na początek polecamy wam koncert w stacji Kultura w Zakopanem. Zagra zespół Jakaja, co usłyszymy w wykonaniu duetu, który przyjedzie pod Tatry wprost z nadmorza.
1: Na koncercie usłyszycie głównie nasze autorskie kompozycje, zarówno utwory z naszej debiutanckiej płyty, jak i kompozycje, które zagramy po raz pierwszy.
2: Będzie dużo naturalnych i akustycznych brzmień skrzypiec i gitary oraz nasze głosy.
1: Na pewno będzie różnorodnie. Zagramy kilka skocznych utworów, no i takich bardziej klimatycznych ballad.
2: Będzie autentycznie, poruszająco i po prostu pięknie.
0: Na swój koncert zapraszali Karolina Wesołowska i Jarosław Jaśkiewicz. Początek wydarzenia jutro o godzinie 18.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Hang Up śpiewa Madonna w Radiu Alex. Za chwilę będzie już 20, będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 20 dwie piłkarskie informacje, z czego jedna też trochę muzyczna, albo przede wszystkim muzyczna. Bądźcie z nami, polecamy się i po 20.
1: Radio Alex.

0: akcję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze jest już 20. Marlena Chudzio i najnowsze wiadomości na naszej antenie. Posłuchajmy.
3: Zakład poprawczy dla 3 sprawców brutalnego pobicia i śmierci młodego mężczyzny w Sosnowcu. Taki wyrok wydał dziś tamtejszy sąd rodzinny. Dramat rozegrał się 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Dlaczego zapadł właśnie taki wyrok?
4: W chwili popełnienia przestępstwa napastnicy mieli po 16 lat. Dlatego ich sprawą zajmował się właśnie sąd rodzinny i dlatego też teraz trafią do zakładu poprawczego. Mają tam pozostać co najmniej do ukończenia 21 lat. To najwyższy wymiar kary w tej sytuacji. Cała trójka odpowiadała za śmiertelne pobicie młodego mężczyzny. To było nieco ponad 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu w Sosnowcu. Młody mężczyzna miał stanąć tam w obronie nastolatka. Wtedy został zaatakowany i brutalnie pobity przez 3 szesnastolatków. Jak się niebawem okazało, wszyscy byli pijani. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, ale tam zmarł.
3: Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska to hipokryzja, ocenia branża przemysłu drzewnego. Z jednej strony resort dopłaca do wymiany kotłów na te zasilane pelletem. Z drugiej strony obniża podaż drewna, z którego później może powstać źródło ciepła. W faktach teraz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jakie są zatem prognozy?
5: Jeżeli tegoroczna zima będzie porównywalna do poprzedniej, to pelletu może być jeszcze mniej, a to dlatego, że spada podaż drewna. Pellet powstaje z trociny, która jest produktem ubocznym obróbki drzewnej. Obecnie produkowane są ponad 2 miliony ton pelletu. Za niecałe 10 lat zapotrzebowanie ma być już 2 razy większe. Problem w tym, że resort klimatu i środowiska obniża podaż drewna, przez co nie ma trociny, a tym samym i pelletu też jest mniej.
6: Ja myślę, że rząd dzisiaj ma tylko 2 drogi, nie ma trzeciej. Jedna z nich to modlić się o wyjątkowo łagodną zimę, a druga to uskutecznić częściowe przywrócenie podaży surowca drzewnego. Bez surowca nie będzie produktu. Nie będzie produktu, ten problem na pewno narośnie.
5: Powiedział mi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
2: Na razie w pogodzie i na Podhalu, i na Podbeskidziu przełomu nie widać, więc spodziewajmy się opadów deszczu. Przelotne to będą opady i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę. Na termometrach też jakichś większych zmian nie widać. 13 stopni jutro w Zakopanem, 16 stopni w Nowym Targu, w Bielsku Białej jutro 18. W sobotę delikatnie cieplej, w niedzielę również początek przyszłego tygodnia jeszcze cieplejszy. Jest szansa nawet na 23 stopnie w Bielsku Białej, w Zakopanem wtedy nawet 17. W drugiej połowie przyszłego tygodnia powoli będziemy się zbliżać do tych letnich wartości, prawdziwie letnich wartości. 9 lipca, 46 lat temu, Czesław Lang wygrał 37. Tour de Pologne. Teraz jest jednym z organizatorów tego kolarskiego święta. W tym roku w ramach 83. edycji kolarze od 3 do 9 sierpnia pojadą z północy na południe naszego kraju. Start w Gdyni, jazda przez 6 etapów w Tatry. Nas najbardziej chyba interesuje Bukowina Tatrzańska, a później jeszcze czasówka w Wieliczce. Fajna impreza. A u nas fajna muzyka wybrana na lato. Teraz w Radiu Ale. Grupa Silver. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
7: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Zespół ABBA w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato. Teraz dwie informacje sportowe. Po pierwsze, dzisiaj piekielnie ciekawy ćwierćfinał piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Maroko. Szanse chyba 50-50. Mecz od 21. No i szykuje się, że będzie wyrównany, więc to się może skończyć w środku nocy naszego czasu. A dla fanów Justina Biebera najważniejszy i tak będzie finał. Ogłoszono, że Justin dołączy do Madonny, Shakiry i grupy BTS, by zrobić show w przerwie tego spotkania. Także nie wiemy, kto w finale zagra piłkarsko, ale jedno jest pewne. Nawet jeśli to będzie nudny finał, to muzycznie długo będzie się jeszcze do tego wracało. Za chwilę w Radiu Alex Marquez, a później André. Tak blisko, kochanie, będzie na antenie Radia Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Dynamiczne, taneczne dźwięki Baby's Gang, Happy Song w Radiu Alex, w fajnym remiksie, a więcej remiksów, ale też nowości, setów jutro po 20 w tanecznym Radiu Alex. Premier naprawdę sporo dla Was na jutro przygotowaliśmy. To będzie świetny start weekendu, więc jeśli macie jutro w planach jakąś imprezę, grilla, ognisko, to polecamy się muzycznie. Zresztą za chwilę też się polecamy, w Radiu Alex pojawi się muzyka Janusza Leśniaka.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: O reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: zespół Capital Cities w Radiu Alex. Za chwilę będzie 21, to będzie czas wiadomości i prognozy pogody, a po 21 duża porcja muzyki wybranej na lato. Polecam i zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21, jest Marlena Chudzio, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości.
5: Ponad 300 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej interwencji jest w rejonie Olsztyna i Warszawy. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Będą aktualne co najmniej do jutra, do godziny 18. Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Zawiła zrzeknie się immunitetu. To reakcja na wniosek prokuratora generalnego, który dziś złożył do Senatu wniosek o zgodę na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności. Śledztwo dotyczy sprzedaży gminnych lokali z czasów, gdy Zawiła był prezydentem Jeleniej Góry. Michał Krasoń.
6: Dobry wieczór,
5: Michale. Dlaczego Zawiła zdecydował się na taki krok?
6: Jak tłumaczy, chce odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości, jak każdy obywatel. Śledczy chcą postawić mu zarzut nadużycia uprawnień. Zdaniem prokuratury Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał bez przetargu przydzielić mieszkanie socjalne, które następnie zostało odsprzedane najemcom za 1% wartości.
7: Analiza uzasadnia takie podejrzenie, że pan senator, wydając tę zgodę na przydział tego lokalu, działał niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
6: Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Senatorowi grozi do 10 lat więzienia.
5: W Stargardzie w województwie zachodniopomorskim w nocy leków już nie kupimy. Od początku lipca zmieniły się tam godziny dyżuru aptecznego. Apteki czynne są maksymalnie do godziny 23. To oznacza, że w nagłej sytuacji trzeba jechać aż do Szczecina. To mniej więcej 40-minutowa podróż samochodem w jedną stronę. Co na to mieszkańcy?
8: Nie, no bez przesady. Gdzie do Szczecina? Przecież to jest kawałek drogi. To jest wyprawa.
9: W nagłych wypadkach, no trudno. No coś trzeba kombinować, jakoś trzeba się ratować.
10: Największym problemem to będzie wtedy, kiedy dziecko zachoruje i będzie potrzeba kupić nagle jakiegoś syropu, na przykład na gorączkę.
11: Nieraz gdzieś idziemy wieczorem do lekarza czy coś w nagłych przypadkach, no i nie mamy gdzie potem kupić leków, a do Szczecina dojechać, to jest według mnie bardzo ciężko.
5: Usłyszała w Stargardzie reporterka Anna Pałamar.
0: Piątek pogodowo na Podhalu i na Podbeskidziu zapowiada się tak sobie, bo ani jakoś rewelacyjnie, ani też nie będzie jakoś super kiepsko. 13 stopni jutro w Zakopanem, 17 w Nowym Targu, 19 stopni w Bielsku Białej. Przelotne opady deszczu są niewykluczone, ale słońce też będzie się pojawiać. W weekend 2-3 stopnie cieplej, też słońce, też chmury, też deszcz. Początek przyszłego tygodnia już z lepszą pogodą i jeśli chodzi o zachmurzenie, i też jeśli chodzi o temperaturę. Skoro już po 21, to możemy wracać do muzyki wybranej na lato w Radiu Alex. W czwartek, 9 lipca, The Rubets na początek, Sugar Baby Love, a później łagodnie, spokojnie, do nucenia, do śpiewania, Leonie, By Your Side. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex.

0: Let me see you dance, baby.
1: Radio Alex.
0: Yeah. Let me see you dance.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wy.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka.

0: Radio Alex.
1: O godzinie 22:00 sprawdźmy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Marlena Chudzio.
2: Myśliwiec F-16 greckich sił powietrznych stanął w ogniu podczas awaryjnego lądowania na cywilnym lotnisku na greckiej wyspie Zakynthos. To doprowadziło do paraliżu lotniczego na popularnym wśród turystów także polskich kurorcie. Michał Krasoń, który śledzi tę sprawę. Dobry wieczór, Michale. Jak doszło do tego wypadku?
3: Maszyna wykonywała lot szkoleniowy. Pilot zgłosił usterkę i został skierowany do awaryjnego lądowania na Zakynthos. Jak widać na nagraniach zamieszczonych w sieci, samolot lądował bez wysuniętego podwozia. Później sunął po pasie, za maszyną sypały się iskry. Ostatecznie cały samolot stanął w płomieniach, ale lotniskowym strażakom szybko udało się go ugasić. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę. Specjalistyczny zespół greckich sił powietrznych usuwa samolot z pasa startowego.
2: A co z zaplanowanymi lotami?
3: Obecnie odwołane zostały dwa połączenia do Aten i Brukseli. Pozostałe loty mają status opóźnionych, a godziny odlotów są na bieżąco przesuwane. Na płycie oczekują jeszcze 4 samoloty do Szkocji, Anglii, Niemiec i Szwecji. Lądowania kolejnych maszyn, w tym tych lecących z Polski, zaplanowane są na jutro rano. Jak twierdzą władze lotniska, nie powinno być już problemów z ich przyjęciem.
2: Poziom stóp procentowych jest całkowicie słuszny, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński skomentował decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu tego wskaźnika na dotychczasowym poziomie. Wystąpienia szefa Banku Centralnego wysłuchał dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, czy szef NBP wskazał kierunek dla kolejnych decyzji Rady?
4: Adam Glapiński zaznaczył, że trzeba będzie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim na rynku energii, której ceny mogą wpłynąć na inflację. Ale prezes NBP wskazał, że członkowie Rady są nastawieni raczej ku obniżkom.
5: Są to ostrożne gołębie. Każdy oczywiście trochę jest innym gołębiem. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawiony gołębio.
4: Przypomnijmy, wczoraj Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W kolejnym miesiącu na pewno nie będzie zmiany. W sierpniu Rada będzie obradować, ale nie będzie to posiedzenie decyzyjne. To oznacza, że kolejna szansa na zmianę dopiero we wrześniu.
1: Na koniec jeszcze garść istotnych informacji pogodowych dla Podhala i dla Podbeskidzia. Chłodna noc przed nami. W Zakopanem tylko 7-8 stopni, w Nowym Targu podobnie, w Bielsku Białej cieplej 12. Nocą, jeśli popada, to tylko na Podhalu. Jutro przelotne opady deszczu i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Słońce też będzie się pojawiać, a na termometrach w Bielsku 18-19 stopni, w Nowym Targu 16-17, a w Zakopanem co najwyżej 13. Czwartkowy program Po Godzinach, ostatni w tym tygodniu, za nami, a jutro Taneczne Radio, jutro piątek, będziemy witać weekend, więc już się nie mogę doczekać. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś, słyszymy się jutro po 17:00. Dobrej nocy!
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: 12 minut po godzinie pierwszej.
1: Codziennie